0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy, bo mimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja. Your passion, life.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa i zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

i skrzypnąc sercu drzwi przytaknął. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus, szepcze.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto. Autopromocja.

Oj, oj, oj, oj.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

catch my breath. Radio Rodzina Wrocław 92 FM. You know I-

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Zgromadzeni na mszy świętej powinniśmy sobie uświadamiać, że w Chrystusie nie ma podziałów. Wszyscy, niezależnie od narodowości, płci czy społecznego statusu, jesteśmy jedno. Dzięki sakramentowi chrztu zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej i otrzymaliśmy dar pełnej jedności z Bogiem i ludźmi. Ta jedność nie jest tylko zewnętrzna, ale przede wszystkim duchowa. Jako ochrzczeni w Chrystusie jesteśmy Jego braćmi i siostrami, a nasza tożsamość jest zakorzeniona w Jego miłości. W tej porannej mszy świętej modlimy się w intencji o uwolnienie z nałogów dla Olafa. Pozostałe intencje Panu Bogu wiadome. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jedynym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzieci.

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego.

Pana, biskupów i kapłanów, aby byli dla świata świadkami jedności i pokoju oraz prowadzili wiernych drogą Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody skłócone przez wojny i konflikty, aby znalazły drogę do pojednania i pokoju opartego na wzajemnym szacunku i przebaczeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby doświadczające dyskryminacji, aby spotkały ludzi gotowych stanąć w ich obronie i przywrócić im godność. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji o uwolnienie z nałogów dla Olafa. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli pełnię życia w niebieskiej Ojczyźnie, gdzie wszyscy staną się jednością w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez swoje słowa i czyny budowali świat bardziej sprawiedliwy, otwarty i pełen miłości Bożej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych próśb i daj nam siłę, abyśmy każdego dnia byli świadkami jedności w różnorodności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego

Święty Michale Archaniele, nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

To nam Zalia ładnie odpłynęła. 13 minut do godziny 9. Maciej Staniak, za to witam się serdecznie. Cieplutko mimo tego poranka, który jest chłodny, deszczowy i dzisiaj niewiele się zmieni. Za to pewnie troszkę więcej grzybków przybędzie. I już są grzyby, żeby nie było wątpliwości. Choć nie wszyscy je widzą. Ja miałem taką kuriozalną sytuację. Poszedłem, akurat pan w moim lesie był. Wiecie, każdy ma swoje miejscówki. Był w moim lesie. No i jakaś taka rozmowa się rozpoczęła. Skąd jesteś, a co tu tego, a co zbierasz, a ta, ta, ta, ta. No i ja koszę przy nim cały czas. On mówi, przecież tu nie ma grzybów. Ja mówię, jak nie ma grzybów? O, tu, koło pana jest jeden. O, tu drugi. On mówi, panie, jak pan to robi? Pan wszystko widzi, a ja nic nie widzę. No. No i właśnie jakoś tak czasami jest, że niektórzy mają taką zdolność, że wyłapują te grzybki, po których niektórzy niemalże dreptają. Więc jak lubicie sobie pochodzić, tylko pamiętajcie o komarach. Tych jest po prostu chmara nieprawdopodobna. No to zapraszam do lasu. Nawet w taką deszczową pogodę to może być fajna przygoda. Simply Red, Melakoteluk, jeszcze do godziny 9, a po godzinie 9 już muzyka ze starej płyty dla was zagra, czyli stare hity. Pa.

0: Jest areszt dla 19-latka, który w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób. Policja pilnowała wczoraj szkoły i śledziła wpisy w internecie. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sąd rejonowy w Ostrołęce zdecydował o aresztowaniu 19-latka, który w zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem uczniów, pracowników szkoły i przypadkowych przychodniów. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Nastolatek ma przebywać w areszcie 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. W czwartek prokuratura postawiła mu 9 zarzutów. 49 szkół na Mazowszu zostało wczoraj zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza na ten temat.
1: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
2: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
1: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
2: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
1: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
1: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
0: W całym kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych policja skontrolowała wczoraj blisko 35 tysięcy placówek. Zatrzymano 59 osób.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna. Mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
0: Już wiadomo, że w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł. Benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie za czas pracy w październiku będą w listopadzie, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
6: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
0: Systemy komputerowe NFZ i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeżeli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż trzy lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
13: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Reklama.
15: Czas na prognozę pogody 7 minut po godzinie 9. Sobota pod znakiem deszczu, niestety przelotnych opadów deszczu i temperatury, tak jak mówiłem wczoraj, przedwczoraj, no niestety 20 stopni to już historia. W tej chwili przyzwyczajamy się, że maksymalnie zobaczymy 15 stopni, tyle dziś właśnie ma być. W tej chwili jest 12 stopni, wiatr 13 km na godzinę i te przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć praktycznie przez cały dzień. Jutro chłodniej, 14 stopni, a teraz uważajcie, w poniedziałek ma stopni być raptem 13 najcieplej, a nad ranem w poniedziałek tylko 3 stopnie. Współczuję tym, którzy raniutko sobie muszą do pracy wstać. A Państwa zapraszam teraz na audycję Muzyka ze Starej Płyty.
16: Audycja ze Starej Płyty.
17: Piosenka jest dobra na wszystko.
18: Powróćmy jak za dawnych lat.
16: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.

trubadurami. Pamiętam taką historykę, jak pewien dziennikarz próbował robić wywiad z Krzysiem Krawczykiem i chciał nawiązać właśnie do jego współpracy z tą supergrupą. I cały czas ją przekręcał. Mówił turbadurzy, turbadurzy. I wiedział, że źle mówi. No ale wiecie jak jest. Czasami człowiek się tak zapętli, coś zapomni, zestresuje i w końcu Krzysiu mówi do niego: panie redaktorze, trubadurzy. Oczywiście, że tak. Co ciekawe, to też ciekawostka, może nie wszyscy wiedzą. Zespół początkowo chciał tak bardziej brzmieć zachodnio, bo wzorowali się na Beatlesach i chcieli przyjąć nazwę The Troubadours. Serio, serio. Natomiast ich stroje faktycznie były wzorowane na muszkieterach.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
4: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

0: No tak, Zbigniew Kurtycz też z takiej ciekawostki dziennikarskiej, bo to jednak troszeczkę nie moje czasy. Sprawdziłem sobie, kim był ten pan i okazuje się faktycznie niezwykła postać. No bo po pierwsze, pewnie też nie wy wszyscy wiecie, że grał w piłkę i to bardzo dobrze w klubie Pogoń Lwów. I w 1937 roku właśnie z tym zespołem zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów, a jego kumplem szkolnym i w dodatku bliskim znajomym z Lwowa był późniejszy absolutnie wybitny trener reprezentacji Polski, czyli Kazimierz Górski, się doskonale znali. Co ciekawe, jeszcze później, jak już rozpoczęła się druga wojna światowa, no to oczywiście, że ruszył na szlak bojowy korpusu jako żołnierz drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa. Po wojnie w 1946 uchodził za prekursora powojennego swingu, jazzu i rocka w Polsce. Już wtedy takim bardziej zachodnim stylem śpiewania się posługiwał. A w 65 roku, och, to podobno był skandal, poślubił młodszą o 24 lata piosenkarkę Barbarę Dunin i razem z nią stworzył najdłużej występujący duet małżeński na polskiej scenie muzycznej. No to jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o tego pana. Oczywiście Cicha Woda to jeden z jego szlagierów.
1: Parara, parara.
2: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Niebiesko-czarni, a dla niektórych zespół Elektron, bo tak początkowo nazywali się właśnie pod tą nazwą. Elektron grał dla was. No naprawdę kuźnia talentów absolutnie, bo to tam zaczynali m.in. Czesław Niemen, Wojciech Korda, Ada Rusowicz czy Krzysztof Kleczon. No nazwiska mówią same za siebie absolutnie. Jedna z rzeczy, którą ja pamiętam jeszcze, że jak Rolling Stonesi występowali w Polsce w sali kongresowej, to wyjątkowy ten koncert, no to właśnie Niebiesko-Czarni mieli zaszczyt zagrać tuż przed nim jako saporcik. Marla Rodowicz i gra dla was teraz.

0: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Stopy prezentowe pozostają bez zmian. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań i o tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. W plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych. Jak wynika z relacji innych uczniów, napastnik miał być typem samotnika.
1: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale może się to zmienić na przełomie roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokata, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
2: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
0: Promocje dotyczą przede wszystkim nowych klientów. Usłyszał zarzut oszustwa, nie przyznaje się do winy. Dawid K., były lekarz ze Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej, może usłyszeć wyrok nawet 10 lat więzienia. To dopiero początek przesłuchań lekarza, bo śledczy badają, czy ma on związek z błędami medycznymi w placówce. Szczegóły Błażej Kulesza.
3: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
4: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
3: Mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
5: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
3: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła. W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków.
0: Dodam tylko, że Dawid K. nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przyjmuje pacjentów w podwarszawskiej przychodni.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
9: 4 minuty po godzinie 10. Dziś mamy sobotę, 10 również dzień października, 12 na termometrach stopni mamy. Przelotne opady deszczu będą towarzyszyć nam przez cały dzień. Temperatura odczuwalna to tylko 9 stopni, a wiatr wieje z prędkością do 15 km na godzinę. Maksymalnie zobaczymy dziś tylko 14 stopni, jutro 15, ale pojawi się za to słońce. Poniedziałek przywita nas bardzo chłodno, 2 stopnie nad ranem tylko w poniedziałek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No, czasami brakuje takich piosenek, prawda? Życie jest piękne, warto posłuchać i warto się przekonać, że jest. 14 minut po godzinie 10, a teraz pięknie Państwa zaproszę do wysłuchania kolejnej atrakcji, która pojawiła się we Wrocławiu. Robaczkowo to się nazywa i tam są robaczki. Ja wiem, że dla których nie robaczki to jest fujka, to jest coś przerażającego, strasznego, ale też bardzo ciekawego. I do poznania różnych ciekawych robaczków będziemy Państwa zachęcali, żeby też później pójść i się przekonać na własne oczy.
1: Jesteśmy w przystanku Kultura, a dzisiaj w tym przystanku może nietypowo, bo o robaczkach, ale za chwilę powiem, o co chodzi. Ze mną w studiu jest już Wojtek Kubiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znany popularyzator wiedzy o owadach, pajęczakach, pająkach oraz Alicja Świętoniowska.
3: Dzień dobry, witam.
1: I oboje będą ze mną dzisiaj rozmawiać o wystawie robaczkową, którą możecie oglądać w Sky Towerze. Może na początku porozmawiamy o tym w ogóle, dlaczego taka wystawa powstała?
2: Ta wystawa powstała w miejsce, gdzie kiedyś była wystawa pająków i o ile wystawa pająków już jest jakoś tam faktycznie znana w kraju, to robaczkowa jest totalnie nowym projektem, a powstała przez to, że jakoś tak się dzieje, że zarówno młodzi, jak i starsi ludzie, co też zauważam po widowni po prostu na swoim kanale, zaczynają się interesować tym światem wokół nas i tym mikroświatem, czyli jak ktoś idzie, nie wiem, na spacerze z psem, zobaczy jakiegoś owada, jakiegoś pająka, robi zdjęcie i na przykład mi wysyła.
1: Co to jest?
2: Tak, dokładnie, z pytaniem, hej Wojtek, co to jest? I to się robi tak coraz bardziej popularne, już nawet nie chcę zahaczać o terrorystykę, ale wszystkie te dziedziny, czy pasje, czy hobby związane ze zwierzętami mniej znanymi, takimi niepieskowymi, niekotkowymi, czy też tropikalnymi, no robią się coraz popularniejsze i w te nisze póki co też celujemy, żeby właśnie przez robaczkowo rozpopularyzować takie zwierzątka, których nie jesteśmy w stanie spotkać w Polsce naturalnie, zwierzątka bezkręgowe, no i kolorowe, ładne, wiadomo, puchate i tak dalej, i przedstawić, że nie są takie bardzo straszne, na jakie mogą wyglądać.
1: Ja pamiętam taki popularny program jakiejś walki owadów, czy coś takiego w telewizji, nie wiem, czy kojarzycie, i one właśnie są przedstawiane tam jak takie krwiożercze bestie trochę, pewnie w niektórych wypadkach tak trochę jest, ta bezwzględność świata owadów i tych wszystkich małych stworzeń jest często dla nas trudna do zrozumienia. No ale po prostu tak, taka jest.
2: Tak, ale no to jest natura i z tym nic nie zrobimy, tak? Tak jak wąż zjada myszkę, tak jak modliszka zjada mniejszego owada żywcem, tak po prostu no, my zjadamy schabowego, tak? I jakby to świat się tak kręci i na to na razie nic nie poradzimy, ale jak się patrzy na to z perspektywy osoby, której jest wytłumaczone coś krok po kroku, jak owad działa, to się nagle okazuje, że o, dobra, nawet jest fajny, nawet jest taki przyjemny.
1: Co możemy zobaczyć na wystawie robaczkowo? Jakie owady, jakie organizmy, jakie zwierzątka?
3: Najróżniejsze na dobrą sprawę, ponieważ nie skupialiśmy się stricte na jednym konkretnym rodzaju, ale chcieliśmy pokazać jak największe,

0: najładniejszy przekrój zwierząt, które no, nam się wydają, że albo są sztucznie wygenerowane przez AI, bo nie ma takiej opcji, żeby zwierzę wyglądało w taki sposób, albo po prostu są dla nas w jakiś sposób ciekawe. Mamy mnóstwo rodzajów liśćców, mamy patyczaki, mamy straszyki, mamy nawet największe na świecie ślimaki, ślimaki afrykańskie. Oczywiście jest potężny przekrój, jeżeli chodzi o ptaszniki, no bo pająki bardzo długo były sercem tej lokalizacji i nadal mamy je bardzo mocno w serduszku, więc jest bardzo duże, cała sala w ogóle poświęcona stricte pajęczakom. No jak już o pajęczakach mówimy, mamy też salę, która teoretycznie jest salą skorpionów, ale w rzeczywistości tam są też skolopendry, biczykodłokowce, tępoodłokowce, także jest też więcej ciekawych zwierząt do zobaczenia. No i wydaje mi się taki klejnot koronny, czyli nasza motylarnia. Marzenie Wojtka, z którym ja się mierzę na co dzień i to ja się tam wszystkim zajmuję, a on tylko przychodzi, patrzy, o, motyl, fajny. I wydaje mi się, że też bardzo dużo osób przychodzi i patrzy i też ma takie, o, ale wielki motyl, bardzo fajny.
1: Okej, czyli to jest tak, że możemy wejść do środka i obserwować te motyle też w różnych fazach rozwoju, bo tam te kokony też się znajdują, tak?
0: Kokony, jaja, też mamy gąsieniczki na dobrą sprawę na ten moment. Jeżeli chodzi o wchodzenie do środka, to ze względu na to, że to jest dosyć małe pomieszczenie, dla bezpieczeństwa motyli i roślin, które się w środku znajdują, obserwowanie jest z zewnątrz, ale to jest też bardzo fajnie zaprojektowane wydzielone miejsce, gdzie mamy potężne szyby z przodu, mamy siatki, także to jest dosłownie twarzą w twarz praktycznie z tym motylem, bez ryzyka, że ten motyl wleci nam na przykład w oko, co się czasami zdarza.
1: To prawda, motyle też są niezwykle kruche i to byłoby straszne, gdyby coś mu się stało.
0: Niezwykle kruche i też niespecjalnie dobrze sobie radzą z lataniem, o dziwo, bo potrafią naprawdę bardzo intensywnie wpaść w nas i albo zapędzać się we włosy trochę, albo po prostu strzelić nam przysłowiowego liścia swoim pięknym skrzydełkiem. Co o dziwo, przy rozmiarach, no jak te skrzydła są wielkości dłoni ludzkiej czasami, to naprawdę już czuć takie uderzenie potężne.
1: Tak, ale to jest ta feria barw i kolorów. Te skrzydła są pewnie niezwykle barwne, tak sobie to wyobrażam, i piękne.
0: Niezwykle barwne, są też bardzo ciekawie ukształtowane, bo nie mamy takich typowo stricte motylków, które nam się kojarzą, ale są na przykład motyle, które samym kształtem swoich skrzydeł przypominają suche liście.
1: Okej, okay, taki rodzaj kamuflażu może trochę.
0: Dokładnie.
1: Mam też pytanie, bo mówisz tutaj, że nie możemy wejść do tej motylarni, ale czy jest jakaś szansa na kontakt z tymi zwierzętami? Nie wiem, może na przykład je wziąć na rękę?
0: Jak najbardziej. Nie da się człowieka przekonać w 100% do danego zwierzęcia bez zapewnienia mu takiego bezpośredniego kontaktu z tym zwierzęciem. Ja mogę godzinami opowiadać o tym, że no, pająki nie są niebezpieczne, że są naprawdę bardzo pożyteczne dla nas, ale dopiero w momencie, kiedy ten człowiek na przykład weźmie tego pająka na ręce, to on zrozumie, jak kruche, delikatne jest to zwierzę i z takim właśnie poczuciem, że ojej, byle mu nie zrobić krzywdy, wyjdzie i jak zobaczy w domu pająka, którego może by zabił klapkiem, albo może by mu zrobił krzywdę, albo wyrzucił, albo przestraszył się takiego zwierzęcia, to myśl sobie, o matko, jaki malutki, trzeba go jak najszybciej znaleźć w bezpieczne miejsce. I tak samo jest z każdym innym zwierzakiem, które pokazujemy. Ślimaki nagle nie są już ohydne, tylko jedne, jakie są fajne, jakie urocze, jaką śliczną mordkę.
1: To są takie ogromne ślimaki,
0: tak? Ogromne ślimaki. No okay. Haribo, czyli nasz największy ślimak na ten moment, to tak kilo ponad waży.
1: Wow.
0: Także jest to no, już taki szczeniaczek nasz ukochany, nasza też takie oczko w głowie. Mamy różnego rodzaju patyczaki, mamy różnego rodzaju chrząszcze, także wszystko to, co nam się kojarzy z czymś ohydnym, obrzydliwym, jakimś paskudnym, to nagle okazuje się, że z bliska, w bardzo dużym powiększeniu, to wcale nie jest takie straszne, tylko to jest po prostu inne. Mhm. I właśnie dzięki takim prelekcjom, bo o każdej pełnej godzinie można u nas posłuchać prelekcji. Opowiadamy o tych zwierzakach, wyciągamy krocionogi, wyciągamy straszyki, wyciągamy różnego rodzaju zwierzaki i pokazujemy ludziom, że to nie jest potwór, to nie jest zabawka, to jest zwierzę.
1: I jakie są reakcje ludzi? W sensie rzeczywiście przychodzą osoby, które naprawdę się boją autentycznie, albo widzicie, że nie chcą się zbliżać do tych zwierząt?
0: Tak, to jest ten taki standard, gdzie przychodzi rodzinka, są dzieci, jest mama, tata i jest takie, no to idź z dziećmi i mama sobie pójdzie na kawę. Koniec końców przekonuje się, dobra, wchodzi i się okazuje, że ta mama, która początkowo nie chciała nawet wejść do nas, to że ona najbardziej później
1: odlatuje,
0: że super, że fajnie, że mega ciekawe, że ona się nie spodziewała i jest o taki, no bardzo wynagradzający moment, gdzie pokazujemy ludziom, że ej, to jest fajne, no bo no skąd się bierze ta popularność kanału Wojtka, skąd się bierze to zainteresowanie tymi zwierzętami, bo to jest fajne, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, czasami trzeba troszeczkę przekonać.
1: No właśnie, bo ten świat tak naprawdę owadów, pająków i różnych małych organizmów otacza nas wszędzie, jest wszechobecny i tych organizmów jest tak wiele, są tak fantastycznie przystosowane też do życia i mają przeróżne umiejętności, takie skille i to jest fascynujące, naprawdę, jak dokładnie się o tym umiejętnie opowiada też.
0: To my żyjemy w ich świecie, nie one w naszym świecie, na dobrą sprawę.
1: No właśnie, opowiedzcie jeszcze, jak przebiega takie zwiedzanie. Czy wy jesteście tam cały czas w pogotowiu, żeby coś opowiedzieć? Czy tam są, nie wiem, jakieś takie wideo dodatkowo, czy audio, komentarze? Bo nie każdy też ma taką wiedzę, czy ludzie sobie czytają, czy po prostu oglądają, jak to wygląda.
0: Na wystawie mamy wszystkie teraria opisane, jest powiedziane, co to jest za zwierzę, gdzie występuje, jak, czym się odżywia. Są tablice informacyjne, są też filmiki. Zawsze jest na sali też pracownik, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. Tak jak już mówiłam, o pełnych godzinach są prelekcje i czasami też odbywają się na przykład dedykowane spotkania, chociażby z Wojtkiem. Teraz najbliższy będzie 19 wrzesień.
2: Piątek, sobota,
0: 18-19 września. Też będzie można przyjść i porozmawiać bezpośrednio z Wojtkiem, zbić z nim piąteczkę i dowiedzieć się troszeczkę więcej.
1: I przynieść trochę zdjęć owadów do rozpoznania.
0: Tak jest, będziemy przygotowani, przyniesiemy też książki specjalnie, żeby pająki i owady rozpoznawać, żeby nie tylko Wojtek był, że to powiem, oblegany, ale my też dajemy radę, jeżeli chodzi o wiedzę.
1: No dobra, no to na koniec, jeśli teraz nas słuchają osoby, które myślą sobie, fajnie by było, ale jak przekonać tych niezdecydowanych do tego, że warto jednak wejść do tego świata robaczków?
2: To jest świetne pytanie. Zazwyczaj faktycznie młode osoby dużo łatwiej przekonać. Jak się im pokaże, że jest kolorowy pająk czy kolorowy owad, to młodzież od razu leci i ta fascynacja rodzi się bardzo szybko. Co do osób troszkę starszych, na przykład rodziców, no tutaj najlepiej, jak faktycznie jest taki kontakt bezpośredni, powiedzmy, z tym owadem czy też pająkiem, że on jest na przykład już, nie mówię o braniu na ręce, ale jest zamknięty, tak, przed nami w tym pojemniczku. I bardzo często też trafiam na właśnie takie tutaj rodziny, gdzie młodzież jest zafascynowana, ale rodzina mówi nie będzie pająka w domu i tak dalej. No i to jest właśnie moment, że można iść do robaczkowa i zobaczyć, że takie pająki, które my dajemy na ręce, czyli to są ptaszniki słabojadowite, ptaszniki, które są powolne, spokojne. Dobieramy też takie osobniki, które no po prostu kamyczki troszkę. No, pajączki, które naprawdę, żeby coś zrobiły, to ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby one faktycznie zaatakowały.
0: No zasada jest jedna, jak ugryziesz pająka, to ci odda.
2: Mniej więcej tak. Więc wybieramy takie pajączki naprawdę spokojne i po tym, jak rodzic widzi, że faktycznie to nie jest potwór krwiożerczy, jak w tych filmach, no to już powoli tam coś zaczyna iskrzyć, że okej, może by tę pasję syna czy córki wspierać. No i potem się to zaczyna rozkręcać. Potem właśnie ludzie czasami randomowo trafiają na mój kanał, no i zostają. Inni odchodzą, ale niektórzy zostają i to jest super.
1: Okej, no w końcu z pająkiem chyba nie trzeba wychodzić na spacery, może jest też...
2: No nie.
0: Nie śmierdzi, nie brudzi, nie hałasuje, nie trzeba czesać, nie trzeba kąpać, nie trzeba wyprowadzać na spacer. Dajemy im wodę, dajemy raz na jakiś czas jedzonko i zostawiamy w spokoju jak ładnego kwiatuszka, żeby on sobie w tym terrarium żył i nam umilał czas.
2: Co więcej, można czasami wyjechać na 2 tygodnie na wakacje, pająka zostawić, zadbać o niego, wracamy i pająk ma się dobrze.
0: Dokładnie.
1: Czasami i mówi, takie, że świetnie się bawiłem bez was.
2: No.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj robaczkowo reprezentował Wojtek Kubiak i Alicja Świętoniowska. Bardzo dziękuję.
2: Również dziękujemy.
0: Dziękujemy.

Classic Nouveau, 42 minuty po godzinie 10. Troszeczkę o motoryzacji, trochę złośliwie trochę tej motoryzacji, ale nie z mojej winy. Ponieważ były ostatnio testowane trzy kolejne luksusowe auta z Chin. No i w każdym z tych testowanych egzemplarzy, czyli w trzech, dźwignia, czy wada pedału hamulca została ujawniona. Dźwignia złamała się we wszystkich trzech testowanych nowych pojazdach. Ostatnio czytałem też o samochodzie z Chin, któremu w trakcie testów odpadł cały tylny wał. No ale wróćmy do tych trzech. Każdy z nich kosztował mniej więcej 150 tysięcy dolarów, czyli takie ekskluzywne samochody, dobrze wyposażone, bo na przykład posiadały lodówkę czy ekspres do kawy. Tak, w środku był ekspres do kawy. No ale jak jest ekspres do kawy i lodówka, to na czymś trzeba było przeoszczędzić. Akurat wypadło na hamulce. No jedno można powiedzieć, że chińskie samochody jednak dostarczają dużych emocji.

To Gypsy Kings na antenie Radio Rodzina, 7 minut do godziny 11. Ciekawostka prosto z Japonii. Otóż 11 września tego roku pewien mnich, 30-letni mnich świątynny, stwierdził, że na 12 lat pójdzie sobie na całkowite odosobnienie. Przez ten czas nie będzie mógł opuszczać wyznaczonego terenu, nie spotka się z żadnym człowiekiem z zewnątrz, ani nie otrzyma żadnej wiadomości ze świata. Ciekawe, czy po tych 12 latach to on się zdziwi światem, czy może my zdziwimy się słowami, które do nas wypowie.

0: Jest alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja udaremniła atak w szkole na Mazowszu. Koleje śląskie mają 15 lat. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Nie tylko Ostrołęka. Wczoraj udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. O zdarzeniu poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi 17-letni chłopak, na terenie szkoły mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zgłosili to na policję.
1: Policja zainterweniowała, u tego nastolatka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale dokładnie tego poszukiwał.
0: 17-latek został zatrzymany, a policjanci prowadzą czynności w związku z tą sprawą. A dziś 19-latek z Ostrołęki, który wczoraj ranił 9 osób, zostanie przesłuchany. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziły wczoraj największy pakiet sankcji indywidualnych w swojej historii. Obejmą ponad 1600 osób i podmiotów związanych z Dumą Państwową Rosji oraz z rosyjskim kompleksem wojskowym. O szczegółach Justyna Stolfik-Binda.
2: Pakiet zawiera 77 wpisów dotyczących osób związanych z Dumą, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Sankcje mają związek z wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się w Rosji 20 września. Wygrała w nich partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Zielone światło wstępnie otrzymał także pakiet zawierający 1569 wpisów na unijną czarną listę, 743 osoby fizyczne i 826 podmiotów. Są to osoby i firmy związane z rosyjskim kompleksem przemysłowym, który produkuje sprzęt wojskowy wykorzystywany w wojnie przeciwko Ukrainie. Jest to tym samym największy pakiet sankcji indywidualnych, jaki kiedykolwiek przyjęto w historii Unii Europejskiej. Zostanie on ostatecznie zatwierdzony przez ministrów spraw zagranicznych na posiedzeniu w poniedziałek w Luksemburgu.
0: Sankcje indywidualne oznaczają zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracownica tego instytutu. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. Do tych twierdzeń trzeba jednak mieć ograniczone zaufanie, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Jak ocenia Światowa Organizacja Zdrowia, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 15 lat pociągi Kolei Śląskich wożą pasażerów. Regionalny przewoźnik świętuje jubileusz. Jak zmieniły się w tym czasie koleje, mówi ich rzecznik Bartłomiej Wnuk.
5: Kiedy 1 października 2011 roku pierwszy pociąg Kolei Śląskich wyjechał na tory, przewoźnik dysponował łącznie 11 składami i obsługiwał dwie linie z Gliwic do Częstochowy, a także z Katowic w kierunku Wisły. Dziś pociągi Kolei Śląskich jeżdżą na 24 liniach. Półtorej dekady wystarczyło, by przewiozły 253 miliony pasażerów.
0: Dziś Koleje Śląskie zatrudniają blisko 1500 osób.
6: Reklama.
7: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Reklama.
13: Czas na prognozę pogody, 7 minut po godzinie 11, dziś 10 dzień października, za oknami pochmurno i tu się nic nie zmieni, tylko może na nas popadać przelotny deszcz, 13 stopni w tej chwili, maksymalnie o stopień więcej, 14 dziś tylko dają nam synoptycy. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, ma być ciut cieplej, bo stopni 15, ale również przelotne opady deszczu mogą nam uprzykrzać życie. Chłodny, ale bezdeszczowy poniedziałek, nad ranem tylko 2 stopnie, a w poniedziałek maksymalnie 3. 13 stopni. Po godzinie 11 Maciej Stajniak, zapraszam serdecznie.
14: Tu Radio Rodzina.

Uwaga, uwaga, Ciufcia do nas jedzie. 21 minut po godzinie 11, jeszcze godzinka i dojedzie do Wrocławia Głównego. Ja wiem, że pociągami może nie wszyscy się zachwycają i nie wszyscy są wielbicielami. No ja regularnie używam, można powiedzieć, Dworca Głównego i pociągów. Jest coś niezwykłego w tych maszynach, jak się tak troszeczkę człowiek przyjrzy i zastanowi. Wiem, że są też tacy, którzy specjalnie przychodzą, słuchajcie, fotografować niezwykłe parowozy, niezwykłe maszyny. Widzę też takich, którzy stoją i czekają na pociągi tylko po to, żeby je zobaczyć. Więc podobno nie lada gratka przyjedzie z Berlina prosto. Taki zabytkowy parowóz, 11 zabytkowych wagonów. Skład poprowadzi parowóz, uwaga, BR351097-1 mniej więcej. Mam nadzieję, że to coś dla kogoś znaczy. Później pojedzie trasą jako niedźwiadek i przejedzie się po Dolnym Śląsku. Przejazd organizowany jest z okazji 180-lecia kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. I uwaga, uwaga, będzie można sobie to wszystko pozwiedzać, zobaczyć, przeżyć, a nawet się też przejechać, bo czemu by nie więc. Jeżeli ktoś kocha pociągi i chce zobaczyć coś wyjątkowego, 12.30 Dworzec Główny Ciufcia z Niemiec przyjedzie specjalnie dla was. A za chwilkę opowiem o tym, co będzie się działo dziś na Tarczyńskiej Arenie.

Joe Cocker kończy grać. Ja Państwa zachęcam do wysłania SMS-ów do zbliżających się intencji. 17 minut przed godziną 12. Wysyłamy SMS-y pod numer 7148, a zaczynamy go po prostu od słowa intencja. Kiedy już się intencje rozpoczną, wtedy można śmiało do nas dzwonić pod dobrze znany numer, mam nadzieję, 71 322 20 22. Znamy te dźwięki? Pewnie tak. Manam, kocham cię, kochanie.

I to jest moment, w którym można już do nas dzwonić. Zapraszam serdecznie, bezpośrednio na naszej antenie składać swoje intencje. Czekamy na telefony i SMS-y od Państwa.

I mamy pierwsze SMS-y z intencjami. Dzisiaj mija 6. rocznica śmierci mojej mamy Krystyny. Pomódlmy się o życie wieczne dla niej, mojego taty Adama i męża Tadeusza, Błażeja oraz Zdzisława.

Kolejny SMS. Proszę o przekazanie mojej wnusi, Oliwii, wszystkiego najlepszego w dniu jej urodzin. Zdrowia, spełnienia marzeń, opieki Najświętszej Marii Panny i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Życzy babcia i mama.

0: I mamy pierwszą intencję. Witamy serdecznie na antenie, można składać.
1: Cześć Boże, dziękujemy Ci Mateczko za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. O mądrość Boże, prowadzenie dla Marty, dla Jakuba. O dobrą pracę dla Marty, zdrowie, błogosławieństwo dla mojego męża Marka. Proszę Ci w intencji wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Oddaję Ci również w modlitwie wszystkie nasze sprawy, jakie nasze w sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia. Proszę Cię, Mateczko, otaczaj nas płaszczem swojej opieki. Również chcę prosić w intencji wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Zosi rehabilitację i terapię. I dziękuję dobremu Bogu za ich serce, za to, że są z nami, że nas nigdy nie zostawili. A za tych, którzy niekoniecznie nam pomagają, a wręcz przeszkadzają, proszę Cię o rozwagę i rozum, żeby im powrócił do głowy. Proszę w intencji wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Czekamy na kolejne telefony, SMS-y już napływają. Proszę o przekazanie, przepraszam, ten już był, w intencji syna Daniela z okazji imienin. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski przez ręce Maryi dla niego i bliskich modli się mama Halina wraz z rodzinką.

Kolejny SMS. O spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci męża Jana i syna Mariusza. Proszą żona i mama Daniela oraz syn i brat Tomasz wraz z dziećmi.

0: I jest z nami kolejny słuchacz. Witamy serdecznie. Jesteśmy na antenie. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Chciałabym prosić o wspólną modlitwę o zdrowie dla wszystkich chorych w rodzinie, którzy doznali ostatnio ciężkich urazów, uszczerbku na zdrowiu, jak również o nawrócenie i poprawienie relacji małżeńskiej dla Grzegorza i Iwony. Serdeczne Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie za telefon z intencjami. Kolejny SMS. Proszę o modlitwę w intencji o zdrowie dla małej Klary i o pomoc w znalezieniu pracy przez Piotra.

0: Dziękujemy za wszystkie intencje składane na naszej antenie. Wybiła godzina 12, zatem zapraszam serdecznie na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Resort edukacji o lekcjach dotyczących bezpieczeństwa i zaufania. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W Katowicach wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Według ostatnich informacji policji w całym kraju skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami na szkołach w Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Tymczasem szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka apeluje o prowadzenie dodatkowych lekcji z uczniami.
1: Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim, potrzebnym społecznie. To nie jest nic złego, to jest wręcz przeciwnie, właśnie dokładnie pożyteczne, pożądane działanie. Przygotowaliśmy takie materiały dla nauczycieli, one będą dostępne na stronie ministerstwa, roześlemy też je do szkół razem z kompletem informacji, jak właśnie przeprowadzać taką lekcję, kiedy widzimy działania dotyczące naśladownictwa.
0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że podejrzenia challenge'u, który miał być powodem niebezpiecznych sytuacji w szkołach w ostatnich dniach, nie zostały potwierdzone. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informował media, były współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowanie oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawafę Navi Pillay została tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Wczoraj ogłosił to norweski komitet, który docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orchowski na ten temat.
3: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Navi Pillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu, w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
0: Navi Pillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw człowieka. Nobla dostała w 85. roku życia. W poniedziałek poznamy laureata Nagrody Nobla z Nauk Ekonomicznych. Tymczasem w Katowicach 14 kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL zostało odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności. W Śląskiem takie odznaczenie otrzymało już łącznie około 1300 osób. Więcej na ten temat Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Uroczystość, na której uhonorowano osoby działające na rzecz niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka, zorganizowano w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni Wujek. W imieniu prezydenta RP odznaczenia wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma. Przypomniał, że Krzyże Wolności i Solidarności są przyznawane osobom, którym najbardziej zawdzięczamy życie w wolnej, niepodległej Polsce. W największym stopniu przyczynili się do tego bohaterowie Solidarności, mówił. Odznaczonych poprosił, by nadal współpracowali z IPN, dzieląc się swoimi wspomnieniami i doświadczeniem.
0: Krzyże Wolności i Solidarności po raz pierwszy przyznano w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu.
5: Jedenaście minut po godzinie 12. Dziś sobota, 10 dzień października. No i będzie niestety kapać, padać. Przelotne opady deszczu nam dziś niestety synoptycy zgotowali i nic na to nie poradzimy. Słoneczka jak na lekarstwo nie będzie. 15 stopni jutro ma być, dziś maksymalnie 14. Tak jakoś do jutra wybiegam, bo jutro to słońce ma się pojawić, a już za nim troszkę tęsknię. Jeśli chodzi o wiatr, ten w tej chwili wieje 19 km na godzinę, ale niestety w porywach dochodzi do 35 i ta temperatura odczuwalna w tej chwili na poziomie około 8 stopni tylko, więc wychodząc, lepiej dobrze się opatulić.
6: Tu Radio Rodzina.

0: można powiedzieć, tam już jest na do samego końca, 26 minut po godzinie 12. Ja teraz zapraszam serdecznie, żeby państwo posłuchali, co to się dzisiaj będzie działo o 17.30 na Tarczyńskiej Arena. A to będzie mecz, kolejny mecz Śląska-Wrocław. Tym razem podejmiemy i zwyciężymy, a co mi, Lecha Poznań. Mam nadzieję, trzymam mocno kciuki. Mecz o 17.30, ale bramy Tarczyńskiej Arena otwierają się już o 15.30. Gorąco zachęcamy, żeby tam pojawić się jak najszybciej. Po pierwsze też i tłumów troszeczkę mniej, a po drugie jest co robić. Szczególnie jeżeli na przykład idziecie z dzieciakami, bo na sektorze rodzinnym to jest zlokalizowany przy trybunie D, warto sobie zapamiętać. Tam najmłodsi kibice Śląska będą się na pewno, nie będą się nudzić na pewno, bo będą mogli zdobyć gadżety kibica. Przy sportowym torze przeszkód będą też sprawnościowe stacje sportowe, spotkanie z piłkarzami WKS-u, strefa PlayStation, kącik plastyczny, malowanie buziek, zabawy z orłem Ślązakiem, czy ścianka sektor rodzinny do Insta zdjęć, wszystko tam będzie na was czekać. Również nie będzie nudy na esplanadzie. Tutaj sporo rzeczy będzie się działo. Będą na przykład dwa stanowiska ustrzel gola. To taki interaktywny bramki. Jak uważacie, tak to jak zwykle się komentuje, ja bym lepiej strzelił, to proszę bardzo sobie do ustrzel gola się ustawić i w tych interaktywnych bramkach się pobawić troszeczkę. Fani nowych technologii będą mogli zajrzeć do strefy FC27 i sprawdzić się na wirtualnej murawie, a także skorzystać ze strefy VR. A do tego jeszcze będzie oprawa muzyczna, o którą zadba Vertigo Jazz Club and Restaurant. Będą działać punkty gastronomiczne, więc ubierzcie się cieplutko, idźcie kibicować naszym. Bramy otwierają się 15.30, mecz rozpoczyna się 17.30. Podobno, jak mówi tutaj Przemysław Banaszek, jesteśmy przygotowani.
1: Zagraliśmy dwa sparingi w tym okresie. No, był czas na to, żeby potrenować trochę mocniej, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie i też siłowe. Myślę, że jesteśmy po prostu przygotowani do tego meczu. To był długi okres i taki zwieńczony ciężkimi treningami i taką mądrą pracą. Na pewno podstawą jest do tego plan, który przygotowaliśmy na ten mecz i na pewno to, że Lech jest faworytem. My tak naprawdę stajemy w roli takiego underdoga i chcemy się przeciwstawić po prostu obecnemu mistrzowi Polski.
0: No i mam nadzieję, że to się uda. Trzymamy kciuki, kibicujmy Śląskowi Wrocław 29 minut po godzinie 12 jutro na naszej antenie.

Yellow. To oczywiście Coldplay na antenie Radio Rodzina. 15 minut, tyle nas dzieli od godziny 13. Ktoś tutaj dość dowcipnie zauważył pewną dziwną zależność, że jak jesteśmy młodzi, jako dzieciaki, takie naprawdę maluszki, to zbieramy swoje zęby, prawda, żeby wymienić je na pieniądze, bo wiadomo, wróżka zębuszka przychodzi i człowiek czekał. Ja się nawet cieszyłem, pamiętam, te zęby traciłem i człowiek mówi, haha, coś będzie, fajnie, i tam nawet czasami się jeszcze udało wynegocjować, że jeszcze daj babci pokażę tego zęba, daj dziadkowi pokażę, jeszcze drugi dziadek przyjdzie może, że od wszystkich trzeba było zgarnąć haracz za tego zęba. Różnie to tam wyglądało w każdym domu. No ale ktoś zauważył, a teraz zupełnie odwrotna sytuacja. Teraz zbieramy pieniądze i to długo je zbieramy, żeby wymienić na zęby. Tanio nie jest. Jak to życie potrafi być przewrotne, prawda?

0: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Policja zapewnia, że wciąż monitoruje sieć po ostatnich wypadkach w szkołach na Mazowszu. Przed nami 26 dzień papieski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa. I to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala. Ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 osób zatrzymanych. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w sieci i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
1: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety, bądź planuje zakup.
0: Zatrzymanie w większości tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak już informowaliśmy, Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamy. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z fundacji Grow Space, która przeprowadziła sondaż na ten temat.
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
0: Przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłat za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeżeli podpisze je prezydent. Już po raz 26 będziemy obchodzić Dzień Papieski. To jedno z najważniejszych wydarzeń Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które jest wyrazem troski o zachowanie i propagowanie duchowego dziedzictwa jej patrona, świętego Jana Pawła II, mówią stypendyści z Archidiecezji Katowickiej.
4: No dla mnie Jan Paweł II jest takim mentorem i jest on takim głosem dojrzałej wiary i pomaga poprzez to wszystko, co swoim życiem pokazał, mi też osobiście się kierować pewnymi wartościami, pokazywać, co jest dobre i po prostu uczę się od niego.
5: Nie znałam tego człowieka, jakby nie żyłam w czasach, w których on głosił, no ale zostawił po sobie duży spadek. No i dzięki temu mogę poznawać te wartości, wzrastać w tych wartościach. Mogę się zaczepić o jednak wartościowe treści i w nich wzrastać.
0: Młodzi podkreślają też, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to nie tylko pomoc finansowa. Przez cały rok spotykają się na formacjach, rekolekcjach i dniach skupienia. Warto dodać, że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to Święty Jan Paweł II, papież misjonarz.
6: Cztery pół minuty po godzinie 13, sobota, 10 dzień października. Za oknami bez zmian, szaro, buro, ponuro, jeszcze na nas kapie deszcz w dodatku. Temperatura to około 13 stopni, maksymalnie dzisiaj 14, no i te przelotne opady deszczu mogą na nas kapać praktycznie co chwilkę. A jutro ciut lepiej, bo 15 stopni na termometrach, ciut lepiej, bo odrobinę słońca się ma pojawić, no więc trzymajmy kciuki, żeby ta pogoda troszeczkę nam się jeszcze przynajmniej tym słońcem odcięczyła pozytywnie. Poniedziałek za to pamiętajcie, bardzo chłodny poranek to tylko 2 stopnie, aż strach pomyśleć.
7: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz będziemy cytowali człowieka, który ma jedno z najwyższych IQ na świecie. Przynajmniej tak o sobie sam mówi. To już można się domyślić, o kim mowa. Bardzo skromny prezydent Donald Trump kilkukrotnie potępił Norwegię i urzędujący tam komitet podczas swojego piątkowego wystąpienia. Pokojowa Nagroda Nobla, to już cytuję, została na zawsze, no przecież wiadomo, że jemu się należała ta Pokojowa Nagroda Nobla, została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i wrogami cywilizacji, ocenił prezydent USA. Nie zapomnimy, Norwegio, dodał potem. Dodatkowo jeszcze określił panią, która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Powiedział, że jest tajemniczą osobą. I uwaga, cytuję, nigdy o tej osobie nie słyszałem. Nikt o niej nie słyszał, powiedział ten człowiek, który ma jedno z najwyższych IQ na świecie.
1: I like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No.
0: A, jeszcze dodał, że zakończył 8 wojen i za każdą z nich powinien otrzymać jedną nagrodę. Mhm. A zakończenie wojny z Iranem i Ukrainą idzie mu sprawnie.

Głos oczywiście Kasia Stankiewicz, prawda? 35 minut po godzinie 13. Teraz pędziutko ubieramy buty, kurtki, szaliki, tak żeby było nam przyjemnie i pędzimy na plac solny, o ile lubimy grać w planszówki. Dziś Międzynarodowy Dzień Gier Planszowych i właśnie z tej okazji w księgarni IPN na placu solnym do godziny 16. Słuchajcie, można, to jest właśnie fajne, spróbować zagrać w różne planszówki, poznać te planszówki, popytać o te planszówki, dowiedzieć się wszystkiego. Jesień, zima to doskonały moment i naprawdę zdziwicie się, jak wasi na przykład kilkunastoletni synowie czy córki chętnie z wami siądą wieczorem i zagrają w jakąś ciekawą planszóweczkę. Można ich do tego naprawdę dosyć łatwo przekonać. Mi się parę razy już udało mojego syna przekonać. Ostatnio nauczyłem go grać w kości. No ale dobra, o planszówkach rozmawiamy do 16. Księgarnia IPN Plac Solny i tam można przetestować te gry w praktyce, poznać też ludzi, z którymi można pograć. To też jest fajne, bo jak czasami wy macie ochotę, a nikogo nie znacie, to tam pewnie takich też zapaleńców poznacie. I do tego wszystkiego jeszcze kupić w promocyjnej cenie, jeżeli wam jakaś planszówka się bardzo spodoba i będziecie chcieli ją zabrać koniecznie do domu. Także powtarzam, księgarnia IPN Plac Solny do godziny 16, wstęp wolny.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Fools Garden dla nas grali i śpiewali 47 minut po godzinie 13. Będzie można zrobić sobie, polecieć w nowe miejsca. Ryanair już zapowiada, że od marca z Wrocławia będzie można polecieć między innymi, i to jest ciekawy kierunek, Bułgaria, Burgas to się tak dokładnie nazywa. Podobno miasto zachęca szerokimi plażami, nadmorskim parkiem, bliskością historycznych miejsc. Ja to zawsze myślałem, że to rodzice kiedyś tam trzeba było do Bułgarii jeździć, bo tylko tam można było pojechać na Złote Piaski, ale teraz ten kierunek coraz bardziej kusi, tym bardziej cieszy, że w końcu można sobie tam będzie polecieć bezpośrednio z Wrocławia samolotem. Przynajmniej no kolejna możliwość. Birmingham, drugie co do wielkości miasto Anglii. Tam bogata oferta muzeów, galerii, centrów handlowych na was czeka. No i na koniec Katania, czyli Włochy zachęcają, i Sycylia, tak naprawdę tam niezwykła architektura, śródziemnomorski klimat i wyjątkowa kuchnia. Jak mówiłem, od marca już tam sobie wruniemy bezpośrednio z Wrocławia, a podobno bilety już są dostępne na stronie przewoźnika. Tak się mówi, że kilka miesięcy do przodu to nawet tańsze mogą być, więc tak warto zerknąć, a nuż się coś fajnego wam trafi.

0: Nie milkną komentarze po tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach. Cisza przed wyborami w Krakowie. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 osób zatrzymanych. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki. Co zrobiliśmy źle, czego nie zauważyliśmy? Pytają dorośli. Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu młodzieży? My zapytaliśmy księdza Tomasza Trzaska, konsultanta kryzysowego, specjalistę w zakresie zapobiegania samobójstwom i wspierania osób w kryzysie społecznym, od lat pracującego z młodzieżą i nauczycielami.
1: Myślę, że sygnałów ostrzegawczych co do takich skrajnych zachowań, no to tutaj są dosyć jednoznaczne. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że zrobi komuś krzywdę, jeżeli się przygotowuje, jeżeli wyszukuje w internecie jakieś rzeczy, no to tak jak przy zachowaniach samobójczych, tak samo to są jakieś mocne, wyraźne symptomy. Natomiast ja bym powiedział inaczej, że nie tyle można wychwycić tego typu rzeczy. Trzeba wychwytywać, czy w zasadzie budować relacje z młodym człowiekiem, żeby on powiedział, że w jego życiu się pojawiło coś nowego. Dziwna propozycja. Albo że w internecie się pojawił jakiś trend.
0: Do tragicznych wydarzeń w polskich szkołach nawiązał dziś także biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Biskup Adam Wodaczyk przewodniczył dorocznej pielgrzymce Wspólnoty Żywego Różańca archidiecezji katowickiej. Duchowny podkreślał znaczenie modlitwy za młode pokolenie jako odpowiedź na dramat współczesnego świata.
2: Współczesny młody człowiek dorasta bowiem w świecie ogromnych możliwości, ale także wielkich napięć. Ma dostęp do niemal nieograniczonej ilości informacji, a jednocześnie nieraz doświadcza głębokiej samotności. Potrafi komunikować się z ludźmi na całym świecie, a czasem nie ma z kim szczerze porozmawiać o własnych problemach. Dlatego potrzebujemy dzisiaj odnowy wychowania. Wychowania do odpowiedzialności, szacunku dla życia, wrażliwości dla drugiego człowieka i umiejętności rozróżniania dobra od zła.
0: Nie możemy godzić się na sytuację, w której młody człowiek kończy szkołę, posiadając rozległą wiedzę z różnych dziedzin, ale nie otrzymał wystarczającej pomocy w zrozumieniu podstawowych zasad moralnych, podkreślał biskup Adam Wodaczyk.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
4: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Mówiła Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Warto dodać, że także za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. W pierwszym spotkaniu wczoraj GKS Katowice pokonał Raków Częstochowy 4-1. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu, w jaki rozegraliśmy ten mecz, mówił na konferencji prasowej trener katowickiej drużyny Rafał Górak.
5: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i korekt. I powiem szczerze, że akurat w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny. Spodziewaliśmy się takiego pozytywnego impulsu od zawodników Rakowa, od tego, że będzie dla nich to taka woda na młyn. I tutaj musieliśmy się bacznie strzec, żeby nie popełnić błędu. Wymknęły nam się 5 minut pierwszej połowy i tam nie byliśmy tacy, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużyliśmy.
0: Dziś hitem ma być mecz Jagiellonia Górnika, jutro Legia Wisła Kraków. A na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun komentuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
7: Dziś pogoda taka, że najlepiej gdzieś zawinąć się w kocyk, jak ktoś może nie pracuje, za tych, co pracują, i przespać parę godzin. 13-14 stopni więcej już dziś nie będzie, do tego w porywach wiatr wiejący do 35 km na godzinę, więc dodatkowo nas chłodzi, no i jeszcze pada na nas deszczem. No nic, tylko siedzieć i słuchać radia. Rodzina,
8: reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera / oferty pracy.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

10 października 1949 roku urodził się Andrzej Sikorowski, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Lider grupy Pod Budą, która z kabaretu przeformowała się w zespół muzyczny, zagrał ponad 4000 koncertów zarówno w kraju, jak i za granicą.

W 1951 roku urodziła się hiszpańska piosenkarka Jeanette Dimech. Do najpopularniejszych utworów artystki należy kompozycja z 1974 roku. Dwa lata później utwór wykorzystano jako motyw przewodni w filmie Nakarmić kruki w reżyserii Carlosa Saury. Obraz nagrodzony na festiwalach filmowych w Cannes i Berlinie utorował piosence drogę do międzynarodowego przeboju.

10 października 1988 roku odbyła się premiera 7 albumu studyjnego zespołu Lady Punk. Longplay zatytułowany Tacy Sami był odejściem zespołu od stylu znanego z poprzednich wydawnictw. Autor tekstów Andrzej Mogielnicki, który rozstał się z formacją, został zastąpiony przez Zbigniewa Hołdysa, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Dudkiewicza i Jacka Skubikowskiego.

W 2010 roku zmarł Solomon Burke. Piosenkarz, czerpiąc z muzyki gospel, a także country i rytm bluesa, wywarł ogromny wpływ na formowanie się muzyki soul na początku lat 60. Nagrał ponad 30 albumów, a jego kompozycja, której słuchamy, dwa razy trafiła na listy przebojów w latach 60. i 80. Po raz drugi stało się to za sprawą obecności piosenki w filmie Dirty Dancing.

10 października 1963 roku w wieku 47 lat zmarła francuska piosenkarka Edith Piaf. Jej ciało przewieziono w tajemnicy do Paryża, tak aby zbudować mit, iż artystka odeszła właśnie w stolicy kraju. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział około 40 tysięcy osób.

1970 roku duet The Carpenters umieścił na drugim miejscu listy przebojów utwór We've Only Just Begun.

10 października 1991 roku przed Teatrem Stu w Krakowie zginął Andrzej Zaucha, wokalista jazzowy, saksofonista i perkusista. Muzyk, którego życie zostało przedwcześnie przerwane, stworzył wiele przebojów, choć nigdy nie zdobył wykształcenia muzycznego.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Nie milkną komentarze po tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach. Cisza przed wyborami w Krakowie. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 osób zatrzymanych. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki. Co zrobiliśmy źle, czego nie zauważyliśmy? Pytają dorośli. Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu młodzieży? My zapytaliśmy księdza Tomasza Trzaska, konsultanta kryzysowego, specjalistę w zakresie zapobiegania samobójstwom i wspierania osób w kryzysie społecznym, od lat pracującego z młodzieżą i nauczycielami.
1: Myślę, że sygnałów ostrzegawczych co do takich skrajnych zachowań, no to tutaj są dosyć jednoznaczne. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że zrobi komuś krzywdę, jeżeli się przygotowuje, jeżeli wyszukuje w internecie jakieś rzeczy, no to tak jak przy zachowaniach samobójczych, tak samo to są jakieś mocne, wyraźne symptomy. Natomiast ja bym powiedział inaczej, że nie tyle można wychwycić tego typu rzeczy. Trzeba wychwytywać, czy w zasadzie budować relacje z młodym człowiekiem, żeby on powiedział, że w jego życiu się pojawiło coś nowego. Dziwna propozycja. Albo że w internecie się pojawił jakiś trend.
0: Do tragicznych wydarzeń w polskich szkołach nawiązał dziś także biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Biskup Adam Wodaczyk przewodniczył dorocznej

0: pielgrzymce Wspólnoty Żywego Różańca Archidiecezji Katowickiej. Duchowny podkreślał znaczenie modlitwy za młode pokolenie jako odpowiedź na dramat współczesnego świata.
1: Współczesny młody człowiek dorasta bowiem w świecie ogromnych możliwości, ale także wielkich napięć. Ma dostęp do niemal nieograniczonej ilości informacji, a jednocześnie nieraz doświadcza głębokiej samotności. Potrafi komunikować się z ludźmi na całym świecie, a czasem nie ma z kim szczerze porozmawiać o własnych problemach. Dlatego potrzebujemy dzisiaj odnowy wychowania. Wychowania do odpowiedzialności, szacunku dla życia, wrażliwości dla drugiego człowieka i umiejętności rozróżniania dobra od zła.
0: Nie możemy godzić się na sytuację, w której młody człowiek kończy szkołę, posiadając rozległą wiedzę z różnych dziedzin, ale nie otrzymał wystarczającej pomocy w zrozumieniu podstawowych zasad moralnych, podkreślał biskup Adam Wodarczyk.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
3: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Mówiła Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Warto dodać, że także za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. W pierwszym spotkaniu wczoraj GKS Katowice pokonał Raków Częstochowe 4-1. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu, w jaki rozegraliśmy ten mecz, mówił na konferencji prasowej trener katowickiej drużyny Rafał Górak.
4: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i korekt. I powiem szczerze, że akurat w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny. Spodziewaliśmy się takiego pozytywnego impulsu od zawodników Rakowa, od tego, że będzie dla nich to taka woda na mojemnik. Tutaj musieliśmy się bacznie strzec, żeby nie popełnić błędu. Wymknęły nam się 5 minut pierwszej połowy i tam nie byliśmy tacy, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali.
0: Dziś hitem ma być mecz Jagiellonia Górnika, jutro Legia Wisła Kraków. A na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun komentuje.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
6: Pogoda po 15 taka sama, można powiedzieć, jak i o 14, 13, 12. Deszczowo, chmurno, zimno, wiatr wieje. 14 stopni temperatura maksymalna osiągnięta, więcej nie będzie, zacznie tylko spadać do 7 jutro nad ranem. Jutro możemy liczyć na to, że w końcu pojawi się słońce. Temperatura nieznacznie, bo tylko do 15 termometry mogą pokazać stopni. Za to uwaga, w poniedziałek nad ranem tylko 2 stopnie i bardzo zimno.

0: Przed nami kolejna audycja Rodzic ma moc. No pewnie, że ma. Przy okazji można się przekonać, że również przy stole możemy mieć moc. Przy stole bez presji, taki jest temat tej audycji. Autorki książki Talerzyki zachęcają dzieci i rodziców do rozmowy o jedzeniu. Zapraszam bardzo do wysłuchania teraz powtórki tej audycji.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu autorki książki Talerzyki, historie o jedzeniu, Iza Wiśniewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Alicja Prodeus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jest książka z ilustracjami nieobecnej dzisiaj, ale wspomnę Hanny Jędrzejczyk. Alicja to architektka i mama, a Iza jest kucharką, gotuje i gości. Tak was zapowiem. No i zapytam, o czym jest ta książka, poza tym, że jest o jedzeniu?
3: To jest taka książka o wspomnieniach też naszych, takich, które się wiążą z jedzeniem i spędzaniem czasu przy stole. To jest taka książka o tym, że możemy wybierać to, co mamy na talerzu i że nie musimy jeść wszystkiego, jeśli nie mamy na to ochoty. I to jest też taka książka o naszych takich nietypowych wyborach jedzeniowych.
4: Tak, ja dodam, że jest to też książka do zabawy, ponieważ to jest taki format, to jest książka interaktywna, w której dzieci bądź ich rodzice, dorośli, mogą komponować sobie danie na talerzach, ponieważ ta książka jest podzielona na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. I teraz my zaproponowałyśmy jakiś wachlarz rozwiązań, co na tym talerzu może się znaleźć, natomiast bardziej to chodziło o taki punkt wyjścia do zabawy i do takiej chęci komponowania samemu tego, co chce się zjeść.
1: Bo ja myślę, że my rodzice, kiedy przychodzi ten moment rozszerzania diety dziecka, stajemy przed takim wyzwaniem i ważnym zadaniem, które czasami po prostu staje się trudne i nie do końca jest zabawą, to tak jak tutaj o tym mówisz. I ja mam wrażenie, że za tą książką stoi trochę taka misja, czy mylę się?
4: Dokładnie. Mi też jako mamie to jest jakby dobrze znane zjawisko, ta presja i jakiś taki ciężar tego, jak powinnam żywić swoje dziecko, co powinno na jakim etapie mieć włączone do diety. Natomiast każde dziecko jest inne i potem jako rodzice zderzamy się z tym swoim dzieckiem, które ma jakieś preferencje i ma do nich prawo. I ta książka jest trochę o tym, żeby dać sobie więcej luzu przy tym rodzinnym stole, żeby to nie to jedzenie nie było takim obowiązkiem, tylko świadomą decyzją, takim rozpoznawaniem swoich potrzeb, czy my jesteśmy już najedzeni, czy może już nie jesteśmy, albo ta faktura, kształt, tekstura jedzenia nam nie smakuje i że możemy nie chcieć czegoś zjeść, albo wręcz lubimy jakieś bardzo nietypowe kombinacje na talerzu. I ta książka też jest o tym. My zebrałyśmy historię kilkunastu osób, które właśnie podzieliły się z nami takimi historiami. I one mają właśnie tak jakby pokazać, że wszyscy z tym jedzeniem mamy różnie i nie ma nic w tym złego, że nie lubimy jajek albo lubimy pomidory tylko na ciepło. Tak? Także że jest dużo, dużo wolności w tym jedzeniu.
1: Właśnie książka jest bogato ilustrowana, trzymam ją tutaj w dłoniach, taka grubostronnicowa, na takich kartonowych stronach, więc na pewno bezpieczna też dla małych dzieci. I każdej z tych historii właśnie towarzyszy ten tytułowy talerzyk, który obrazuje, co tam we wspomnieniach gra.
3: No to jest efekt pracy Hani, która nam tak naprawdę dała tej postaci wymyślonej przez nas, dała uśmiech, dała charakter i każdy z tych talerzyków jest wypełniony właśnie takimi małymi bohaterami, którzy mają też tą uwagę przyciągnąć. Ci bohaterowie mają swoje wyrazy twarzy, mają swoje charaktery. I to dzięki Hani właśnie ta książka tak jakby w obrazku wygląda tak zabawnie i ciekawie.
1: Ja jeszcze wrócę do początków, bo powinnam na samym początku powiedzieć, że książka ukazała się dzięki Fundacji Fandom, której jesteście założycielkami.
4: Zgadza się. Jest to nasz pierwszy projekt wydawniczy, który się ukazał.
1: A czym zajmuje się na co dzień fundacja?
3: No my mamy taką misję wydawniczą, którą chcemy realizować. Chcemy wydawać takie książki, które może są mniej typowe i takie, które może trudniej byłoby je

0: Myślę, że to się będzie też rozwijać, bo mamy też w planach jakby takie różne inicjatywy związane z miastem i ze spacerami. Też teraz poprzednią sobotę miałyśmy taki spacer, zorganizowaliśmy taki spacer śladami barów mlecznych, więc jakby jest trochę tych inicjatyw.
1: Tak, bo jeszcze warto dodać, że takim trzonem naszej działalności, działalności fundacji jest szeroko pojęta też edukacja i zainteresowanie architekturą powojennego modernizmu, ponieważ my się też zajmujemy rewitalizacją pawilonu na wrocławskim Manhattanie.
2: Bo chyba tam się kiedyś mieścił fandom, ja kojarzę taki neon.
1: Tak, no i ten neon wróci, bo to jest neon, który jakby nazwa fandom to jest nazwa, którą ja z moim mężem wymyśliliśmy po tym, jakby staliśmy się właścicielami tego budynku, także on historycznie się tak nie nazywał. Natomiast teraz budynek przez ostatnie lata przechodził taki głęboką przebudowę, remont i ten neon wróci, także ta identyfikacja znowu się pojawi.
2: Powiedziałyście na początku, że to jest książka dla dzieci, ale też dla rodziców, żeby właśnie rozmawiać o jedzeniu, przekonywać może do pewnych rzeczy, ale może też otwierać się na taką różnorodność. I ja teraz zobaczyłam dopiero, że tutaj są takie ruchome elementy, że można na przykład sobie zjeść pizzę bez niczego, albo na przykład z żelkami.
1: Tak, nam zależało na tym, żeby trochę takiego humoru absurdalnego wprowadzić i które wiemy, że dzieci lubią, moje dzieci lubią absurdalne żarty.
2: Które dzieci tego nie lubią?
1: No właśnie, więc taka też była intencja, która stoi za tymi talerzykami i ruchomymi elementami, za wierszykami, które się tam pojawiły, rymowankami, także bardzo chciałyśmy, żeby to była taka właśnie opowieść o tym jedzeniu przy stole, takim też rodzinnej historii, ale też żeby była w tym zabawa i sporo luzu.
2: Bo te historie są różnorodne, pisane zarówno przez małych i dużych, no i już na niemalże ostatniej stronie właśnie jest miejsce na nasz własny talerzyk, w który możemy skomponować. I jeszcze na samym końcu komentarz Oli Korolik-Kubrakiewicz, psycholożki.
0: Tak, bo to też było dla nas ważne, żeby Ola nam to wszystko opisała w taki sposób, trochę z perspektywy ekspertki od emocji i od dzieci, bo Ola jest psycholożką, która pracuje z dziećmi i żeby wskazała też takie ważne punkty, które ta książka, z którymi po lekturze tej książki moglibyśmy pozostać. Jest tam mowa o roli wspomnień, o tym, jaką rolę wspomnienia i pamięć, i ta pamięć taka o jedzeniu z dzieciństwa która w nas pozostaje jako już dorosłych osobach. Jest tam mowa właśnie o tej różnorodności, o tym, żeby mieć możliwość wyboru, żeby mieć też taką swobodę w odmawianiu różnych rzeczy. Więc to jest jakby tam tak bardzo, bardzo ładnie zebrane i z perspektywy ekspertki opisane.
2: No to może powiedzmy, gdzie tą książkę można nabyć, gdzie można się dowiedzieć więcej informacji o waszej fundacji Fandom.
0: No my mamy stronę internetową, to jest fundacjafandom.pl, mamy Facebooka, Fundacja Fandom, jesteśmy na Instagramie też pod nazwą Fundacja Fandom, mamy też taki Instagram dedykowany tylko talerzykom i to jest Instagram talerzyki Book po angielsku.
1: I tam są też tak, bezpośrednio zamieszczony link do naszego sklepu na Allegro, gdzie można
2: nabyć tą książkę.
1: Tak. A oprócz tego jest we Wrocławiu do nabycia w tajnych kompletach w kinie Nowe Horyzonty, w księgarni pod Arkadami, w księgarni Gondowianka.
0: W księgarni hiszpańskiej też jest. Można ją też kupić przez internet, wydaje mi się.
2: I w kilku miejscach we Wrocławiu jest dostępna.
0: Ona już tam krąży i też można ją kupić. My ją też wysłałyśmy ostatnio do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa.
2: Czyli także talerzyki, ona też, całej Polsce.
0: Talerzyki poszły w Polskę.
2: Zapraszam właśnie, żeby już dzisiaj podjąć taką rozmowę o jedzeniu w takiej, myślę, atmosferze luzu,

0: zabawy, otwartości. Do tego przekonuje też książka Talerzyki, historie o jedzeniu. I właśnie dzisiaj o niej rozmawiamy w studiu Radia Rodzina. Ze mną Iza Wiśniewska i Alicja Prodeus. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Są takie piosenki, które na trwałe wpisały się w historię naszego państwa tak naprawdę i światowej muzyki czasami również. Będziemy sięgali po różne single razem z zaprzyjaźnionym radiem. Będziemy opowiadali historię jednej piosenki, wyjątkowej piosenki. Tym razem na warsztat bierzemy grupę Tilt i utwór Jeszcze będzie przepięknie. Myślę, że doskonale znacie, a teraz posłuchacie całej historii tej piosenki.
1: Historie słynnych przebojów. Opowieści o powstaniu niezapomnianych szlagierów i ich twórcach.
2: Pomysł na piosenkę Tiltu Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie zrodził się podczas wizyty Tomka Lipińskiego w Moskwie pod koniec lat 80. Podczas wycieczki odwiedził dom towarowy na Placu Czerwonym, gdzie zauważył kobiety tłoczące się przy ladzie. Nagle obok lidera Tilty przeszedł starszy człowiek, który widząc tę scenę pokręcił głową i powiedział: Diewuszki, što wy? Jeśli budiet prekrasno, jeśli budiet normalno. Tomek Lipiński przyznał, że słuchacze częściej odnoszą tekst piosenki do wydarzeń w Polsce z 1989 roku niż do wydarzeń w samym Związku Radzieckim. W roku 1989 Tilty występował razem z całą czołówką polskiego rocka na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Zespół zagrał swój najbardziej znany materiał, łącznie z utworem Jeszcze będzie przepięknie, entuzjastycznie przyjętym przez publiczność. Po koncercie na kapelę było nie było zaangażowaną i alternatywną, posypały się jednak gromy. W relacji telewizyjnej wyglądało to bowiem tak. Wiecie, rozumicie, jest niewesoła sytuacja w kraju, okrągły stół, kryzys, ale wspólnymi siłami, naród z partią, partia z Solidarnością, młodzież, damy radę. Reżimowa telewizja, a tu leci zbuntowany zespół i śpiewa, że jeszcze będzie wszystko git. A młodzież pali zapałki i ze łzami w oczach ma nadzieję, że wszystko się unormuje, a Polska będzie Polską. Tomek Lipiński, lider Tiltu, ostro tłumaczył się wtedy w wywiadzie między innymi Zbyszkowi Hołdysowi. Ja bym bardzo zachęcał wszystkich nie tylko do słuchania, ale i do myślenia i do zwrócenia uwagi na istotne przesłanie tego numeru, które wcale nie jest tym przesłaniem, jakie tu zostało zasugerowane. Jak wynika z treści, ów motyw, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jest cytatem, a moim komentarzem do tego cytatu jest pewna wizja, która pojawiła się wokół niego, konkretnie w środku i na końcu, puentując go poniekąd. Wizja ta mówi o tym, że ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce i wciąż było mało i ciągle chciał więcej i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jest tekst. Istnieją takie tendencje ze strony przedstawicieli pewnych środków masowego przekazu do oczywistego wykorzystywania wtedy, kiedy tylko się da sytuacji czy zdań. Ludzie nie słuchają uważnie, ludzie są łatwowierni. Mimo tego utwór stał się hitem, spędzając 5 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Po latach utwór doczekał się przyszłości politycznej. W 2007 roku Tomasz Lipiński wspierał w kampanii wyborczej Platformę Obywatelską. Jeszcze będzie przepięknie stało się hymnem ówczesnej kampanii wyborczej, ale później wycofał swoje poparcie, zarzucając Platformie działalność na szkodę artystów. Pod koniec 2015 roku Adam Scheinfeld stwierdził, że tekst piosenki po ponad 25 latach od przełomowego roku 1989 uderza swoją aktualnością. Po opublikowaniu wpisu Lipiński skrytykował Platformę Obywatelską i zażądał, aby Scheinfeld już nie przytaczał tekstu utworu.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już za chwilę przed Państwem salon dziennikarski, czyli dziennikarze z różnych tak naprawdę mediów dla Państwa komentują te najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Polsce i na świecie, więc warto nadstawić ucha, szczególnie jak ktoś tak nieregularnie może zajmuje się tym, co tam na świecie się dzieje. I proszę pamiętać, od października salon dziennikarski zawsze o godzinie 18 w Radiu Rodzina. Zapraszam do słuchania.

0: Jesteśmy, proszę państwa, Salon Dziennikarski. Po krótkiej przerwie znów przy tym stole, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo lubię ten program, lubię widzów i naszych wspaniałych gości. Proszę państwa, audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu. Polecamy. 35 lat tego radia przypada, proszę państwa. To bardzo ważna stacja, zresztą świetny towarzysz podróży na przykład. A w studiu Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce 24. Witam cię, Olu, serdecznie. Marek Formela, Gazeta Gdańska. Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes.
1: Witam słuchaczy.
0: Witam serdecznie, witamy. Na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, z Gdyni, rozumiem.
2: Z Gdyni, z pokoju hotelowego. Niestety każde miejsce musi być studiem, gdy się jeździ po świecie. A wczoraj na festiwalu premiera filmu Arka Gołębieskiego Apolonia, opowieść o tym, jak przeszłość i zbrodnie z przeszłości rzucają się cieniem na 3 pokolenia kobiet z północnego Mazowsza.
0: To prawda, Piotrze, to jest bardzo dobry film, proszę państwa. Myślę, że będzie o nim głośno. Apolonia, reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. Potrzebujemy takich filmów. A my rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia od sprawy paliw. Po 3 chyba wetach, tak? Prezydent Karol Nawrocki w końcu podpisał ustawę, no, która pozwala rządowi zdjąć takie nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych i przekierować je na obniżki cen. Tak głowa państwa tłumaczyła swoją decyzję.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie.
0: Wcześniej było jedno weto, to już ustaliliśmy technicznie, teraz podpis prezydenta. No i proszę państwa, taki toksyczna satysfakcja premiera Tuska, tak to chyba nazwę.
4: I po co było tak rumakować?
0: To oczywiście pod Belwederem, a nie pod Pałacem Prezydenckim, a prezydent mieszka w Belwederze. No ale słuchajcie, coś tu się zdarzyło, bo obóz władzy ma takie satysfakcje, ma takie poczucie, że złamał prezydenta Karola Nawrockiego, że zaczęto go ostrzeliwać, oskarżać o to, że ceny są wysokie, mimo że rząd bez tej ustawy ma przecież mnóstwo narzędzi, mimo że Donald Tusk obiecywał 5-19, tak o decyzją po prostu premiera, nic nie mówił o ustawach. No i takim atakiem, zbijaniem zaufania zmusili, twierdzą, prezydenta do zwrotu. Czy to jest poważny moment? Co z niego wyniknie w przyszłości, Olu?
5: No ja, są, że tak powiem, dwie opinie na ten temat. Jedni mówią, zmusili prezydenta, prezydent się poddał, Donald Tusk wygrał tę batalię. Inni mówią, prezydent zmusił Donalda Tuska, żeby obniżył narzędziami, które posiada już, ceny benzyny. Pamiętajmy o tym, że ta ustawa wchodzi w życie 1 listopada, natomiast rozporządzenie ministra finansów obniżające akcyzę i VAT zostało opublikowane chyba, o ile dobrze pamiętam, wczoraj już i obowiązuje od momentu opublikowania. Czyli te narzędzia, które pozwoliłyby, żeby Polacy płacili mniej za paliwa na stacjach benzynowych, były w dyspozycji rządu. Tylko dlaczego nie były używane? Dlatego, że Orlen przynosi potworne zyski do Skarbu Państwa. Pamiętajmy o tym, że poprzedni program CPN był sfinansowany w dużej mierze z dywidendy, którą Orlen w czerwcu przekazał do budżetu państwa. To było prawie 4 miliardy złotych, dlatego że Skarb Państwa jest prawie, no nie większościowym, 49 z kawałkiem udziału.
0: Decyduje de facto, no to przy tej skali.
5: Ale pieniądze zostały przekazane i w dużej mierze 3/4 tego, co rząd wydał, żeby Polacy płacili mniej w tej akcji CPN za paliwa, były finansowane z tego. I teraz opłacało się rządowi, żeby przeciągać tą sprawę, żeby udawać, że to wszystko zależy od prezydenta, bo te pieniądze do Skarbu Państwa z akcyzy i z VAT-u i z pośrednich podatków, ale także do Orlenu płynęły.
0: Czyli dobrze, że prezydent tak się uchylił troszeczkę, tak? Powiedział, nie będziemy grali dalej w tę grę, zmieniam reguły gry.
5: Tak, ja bym nie uznawała tego za poddania. No, a z tym rumakowaniem pana premiera Tuska, to niech on sobie porumakuje przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu. Tam dużo ludzi jest, być może usłyszałby, co myślą o jego. I z drugiej strony to jest takie, ta jego polityka kontaktowania się ze społeczeństwem przez te głupie filmiki i na... Ale pamiętajmy o tym, ja tylko króciutko powiem, jak wyglądał tydzień premiera Tuska, dobrze? Po pierwsze, przegrane wybory...
0: Krótki tydzień.
5: Po pierwsze, przegrane wybory w Krakowie, niespacyfikowanie Trybunału Konstytucyjnego, co było w zamiarach tego rządu. No, kłamał w sprawie raportu CIA, który dostał na biurko od szefa, tak, ale potwierdził to dopiero minister Siemonia, który mówi, że żadnego raportu nie było. Ja opowiedziałem, co, o czym rozmawiałem. To jest tego. List żelazny dla Romanowskiego, odrzucenie wniosku do TSUE w sprawie zablokowania umowy Mercosur, niejasne zachowanie w sprawie bazy amerykańskiej, poszły takie informacje, że był przeciwny tej bazie, mówiąc, że rząd pieniędzy na to nie ma. No i wreszcie to weto, którego się spodziewał, to, do tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach, którego prezydent nie złożył, natomiast zmusił rzeczywiście do wydania rozporządzenia w sprawie VAT-u i akcyzy, co od dawna mówiono, że to jest narzędzie
0: oczywiście,
5: w rękach rządu.
0: Prezydent nie czekał na wyjście, premier nie czekał na wejście ustawy w życie, tylko o tak, no ale rozumiem,
5: na
0: że
5: kredyt.
0: Mówi, że tutaj ma pieniądze, tak nie wiem, tam 8 miliardów ma być z tego Orlenu. Marek Formela.
1: Nie, to był taniec do fałszywej melodii. No to, o czym Ola powiedziała, no, te procenty od wysokich cen paliw doskonale ratowały budżet i utrzymywanie tego stanu, a przy tym wygrywanie pewnego napięcia politycznego i polaryzowanie opinii publicznej, to jest po prostu metoda wykonywania rządów przez Donalda Tuska. Nikt nie zwraca też...
0: Marku, tutaj przerwę ci, ale mam wrażenie, że ten tydzień właśnie wokół tej ustawy przyniósł brutalizację języka wokół prezydenta. Brutalizację języka. To jakby włączano kolejny etap, kolejny bieg w tym przemyśle pogardy. Oni postanowili atakować coraz ostrzej. Te określenia są coraz mocniejsze, coraz brutalniejsze, nawet coraz wulgarniejsze.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy historycznie, to przecież w okresie poprzedniej zwyżki cen paliw, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy pojawiły się kryzysy związane z COVID-em, to Orlen reagował zupełnie inaczej i Polska miała, i Polacy potrafili, zarząd Orlenu potrafił utrzymać...
0: Daniel Obajtek po tej decyzji ceny, prezydenta zdumiał się, że tylko o złoty 20 mniej więcej te ceny
1: spadną. Ale wie, jakie są możliwości koncernu.
0: On mówił, że o złoty 20 to ceny byłyby niższe, gdyby on był po prostu prezesem Orlenu bez żadnej ustawy.
1: Zewnętrznej ingerencji, więc wykorzystano oczywiście paliwa do prowadzenia takiej kampanii wymierzonej w prezydenta, bo tak pogłębiająca się polaryzacja moim zdaniem jest instrumentem już kampanii wyborczej. Wykorzystanie tych wszystkich różnic, używanie innego języka, no to rumakowanie można powiedzieć, że to taki no, krotochwila polityczna, tak? Ale gest w postaci wznoszenia toastu tą kawą pokazuje pewien knajacki sposób komunikowania się Tuska z opinią,
0: no, ale
1: z opinią
0: przyjął
1: publiczną.
0: Taką taktykę.
1: Jest jedna rzecz, o której powinno się głośno powiedzieć. No, jeżeli Polska jest zadłużona, Polacy są tak zadłużeni, jak są zadłużeni, czyli na ponad 1 000 000 zł, 26 tysięcy na głowę każdego Polaka, to oznacza, że zgodnie z kodeksem karnym, z artykułem 296, Tusk prowadzi, powinien zostać zdymisjonowany i stanąć przed obliczem prokuratora za pogłębianie strat. Normalny prezes normalnej spółki, a Polska jest wielką naszą wspólnotą, wielką spółką Polaków, powinien zostać ukarany za doprowadzenie kraju do ruiny.
0: Tak, jak... że to jest, Marku, plan po prostu. No, mamy wpaść w takie długi, że przyjmiemy euro. To jest ten cel.
1: Tak, to jest ten cel.
0: Marek Grabowski.
6: Zgadzając się z przedmówcami, jednak zwróciłbym uwagę na drugą stronę medalu, która tutaj tak może mocno nie wybrzmiała. To znaczy kwestie sondaży, tego spadku popularności poprzez ten brutalny atak. Właśnie tą
0: brutalizację. Spadło prezydentowi zaufanie o parę punktów, tak? I to chyba też była jedna z przyczyn.
6: Też trudno powiedzieć rzeczywiście, na ile są wiarygodne te wyniki, bo to jest... Czy to jest no, realny
0: to
6: wynik?
0: Zawsze jest pytanie przy sondażu.
6: No tak, to też prawda, ale ponieważ zajmuję się sondażami, akurat ostatnio nie badałem tej kwestii, więc dlatego nie wiem, zadaję sobie to pytanie.
0: Czyli ty, Marku, ufasz tylko swoim badaniom?
6: Ja ufam tylko swoim badaniom, tak. Są sprawdzone i ufam tylko swoim badaniom. Natomiast przechodząc do meritum, myślę, że to jednak jest niebezpieczny precedens, bo on pokazuje władzy, że taki churalny atak, brutalny, który gdzieś wpływa na te sondaże, nawet przyjmując, że one są rzeczywiste, że to może być narzędzie nacisku.
0: I że będzie tego więcej.
6: I będzie tego więcej, bo to już raz się udało. I uważam, tam jedna rzecz wybrzmiała źle, jeszcze dwa zdania dodam. Jedna rzecz wybrzmiała źle, to znaczy, że ta ustawa w zasadzie jest niekonstytucyjna, no ale ją podpisuje tam dla dobra społecznego. No to jest, uważam, taka niebezpieczna retoryka ze strony prezydenta, dlatego że faktycznie prawo nie powinno działać wstecz i w ten sposób to możemy stwierdzić, że podwyższamy podatki, nie wiem, PIT.
0: No ale ja tu się z tym nie zgadzam, ponieważ praktyka takiego opodatkowywania tych nadzwyczajnych zysków, ona jest w świecie powszechna.
6: No tak, no,
0: to stosuje na przykład Wielka Brytania.
6: No tak, ale Wielka Brytania jest krajem upadłym, no to powiedzmy sobie szczerze. No, ale Byłem kilka dni w Wielkiej Brytanii, ale Polska wypada znacznie lepiej niż UK.
5: No ale jedna... skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej jest z tego zabezpieczenie prezydenta.
6: Pytanie, co zrobi Trybunał Konstytucyjny, to jest...
0: No jak szybko zrobi, zresztą niezależnie co zrobi, władza uzna albo nie uzna, bo my mamy taką demokrację teraz.
6: No właśnie, znaczy w ogóle to, że władza pewne wyroki uznaje, a pewnych nie uznaje, jest
0: wszystko mówi o tej władzy.
6: Samym w sobie.
0: Słuchajcie, lecimy dalej. Piotr Semka, Piotrze, twoja ocena tej rozgrywki wokół paliw.
2: Ja tutaj mam też takie niedobre przeczucie, że Tusk, no to jest ta paranoja po sytuacji w Polsce, znaczy coś, co w teorii jest dobrym zachowaniem w państwie, czyli pójście na pewien kompromis, jest natychmiast wykorzystywane przez Tuska jako dowód słabości i od razu otwiera pole do planowania kolejnych pułapek na prezydenta. I to, że Tusk pofatygował się pod Belwedere, aby nagrać ten film, pokazuje, że jest to człowiek opanowany już po prostu obsesyjną niechęcią do Karola Nawrockiego, co zresztą nie można się dziwić, skoro tak samotnie przegrał walkę o Terlikowskiego w studiu Rymanowskiego, powołując się na znanego człowieka Morańskiego. Natomiast oczywiście prezydent musi brać pod uwagę, że Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie paliw, ale uleganie szantażystom zawsze się kończy nieszczęściem. I tutaj też zgadzam się, że argument, że podpisuje z racji ważnego interesu społecznego przy wątpliwości konstytucyjnej, to nie zabrzmiało mi najlepiej, ale zobaczymy. Pan prezydent musi pamiętać, że w ostatnim czasie on trochę wpadł w taką tonację pod tytułem ja wygrałem, nikomu nic nie zawdzięczam. Trzeba szukać przyjaciół blisko, a wrogów daleko. I jak oglądałem tą imprezę z okazji pierwszej rocznicy, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę to oddalenie się od partii prawicy to jest zła droga. I teraz na tej drodze już bardziej osamotniony pan prezydent zderza się z bardzo agresywnym zachowaniem Tuska. No i pytanie, jak sobie w tym poradzi?
0: Proszę, Marku.
6: Bo to było też pierwsze złamanie przez prezydenta obietnicy, którą dał, to znaczy nie będzie podwyżek podatków. I na przykład Nowa Nadzieja, Mencen, Wipler ruszyli też z atakiem, chociaż wcześniej byli dosyć przyjaźnie nastawieni.
0: No tak, ale to też jakieś jest absurdalne doktrynerstwo. No państwo ma prawo reagować w sytuacji nadzwyczajnych zysków, bo one się biorą z tego, że cena jest wyższa, marża jest wyższa i to idzie w jakieś dziesiątki. To nie jest wypracowane.
5: Ja był tę obietnicę prezydenta, że nie będzie się zgadzał na podwyższenie podatków. podatków traktowałabym jako zobowiązanie w stosunku do Polaków, że podatki, które ich bezpośrednio dotykają, nie będą podwyższane, bo przecież ta ustawa de facto pośrednie podatki obniża. Ona obniża akcyzę i obniża VAT, więc to nie jest, że...
0: Słuchajcie, ale też jest taki moment, moment ważny, bo... Słuchajcie, w Krakowie po pierwszej turze, nie chodzi mi o wybory w Krakowie, ale premier Tusk użył pojęcia kij bejsbolowy. On powiedział, że on grał w szachy, a inni mają kija bejsbolowego. On tak naprawdę powiedział, że on ma ten kij bejsbolowy. To jest to przesłanie. I mnie to troszkę zmroziło. Mamy premiera, który de facto deklaruje, że będzie chodził z kijem bejsbolowym po kraju i bił kogo. To jest próba zastraszenia społeczeństwa.
5: No te kije bejsbolowe na razie są w rękach takich drugo- i trzeciorzędnych posłów, którzy są zapraszani bardzo chętnie, plus jeszcze różni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tym kijem bejsbolowym walą w prezydenta. Takiego bezpośredniego ataku...
0: To dotyczy również na przykład nas, no,
5: takiego bezpośredniego ataku jeszcze Tusk w stosunku do prezydenta nie przypuścił, chociaż wszystkiego można się
0: spodziewać. Słuchajcie, też ciekawa informacja ze świata polityki, to proszę państwa portal wpolityce.pl o tym poinformował, zobaczmy. Otóż premier Morawiecki na razie rezygnuje z budowy partii politycznej. To ma być stowarzyszenie. To jest wpis premiera. Zobaczymy też za chwilę informacje z portalu wpolityce.pl. No tłumaczy, że ta partia gdzieś tam, to nie jest rezygnacja z samodzielnego startu, że to jest jakaś taka, prawda, taktyczna decyzja, bo ludzie chcą być w stowarzyszeniu, a nie chcą być w partii, ale świat prawicy ta informacja zelektryzowała. Na razie premier Morawiecki nie będzie ogłaszał powstania partii politycznej. Może złamie teraz konwencję i zacznę od Piotra Semki. Piotrze, w twojej ocenie, czy to jest jakiś sygnał, że ten projekt nie idzie tak, jak zakładano? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że to jedynie techniczne przesunięcie w kalendarzu?
2: Nie ma w polityce czegoś takiego jak techniczne przesunięcie. Zapowiadano 31

0: zainteresowania z takiej konwencji natychmiast się ulatnia.
1: Dziękuję, Piotrze. Wasza ocena, Olu, Aleksandra Jakubowska.
2: Ja myślę, że to jest przesłanka do twierdzenia, że nie będzie samodzielnego startu Stowarzyszenia Morawieckiego w tych wyborach.
1: No współpracownicy jest... nawet dzisiaj do mnie pisali, nie mów, że nie będzie, bo to techniczne.
2: Nie, to jest...
1: Źle to
2: jest,
1: rozumiecie.
2: To jest, utworzenie partii byłoby swoistego rodzaju zamknięciem sobie furtki do porozumienia się z Prawem i Sprawiedliwością w mojej ocenie. To jest otwarcie tej furtki, bo no jednak co tu, nawet jeżeli się wątpi w sondaży i mówi się, że one nie badają opinii publicznej, tylko są narzędziem sterowania opinią publiczną, to jednak te sondaże w wielu pracowniach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego nie są korzystne, więc myślę, że tam sukcesu nie ma. Nie wiem, jakie mają wewnętrzne jeszcze sondaże. Na pewno nie za
1: dobre. Bo
2: tam
1: trzeba, Olu, pamiętać, że tam jest 40 posłów. Tam przeszło 40 posłów z jedną myślą. Reelekcja do przyszłego parlamentu.
2: No i to jest właśnie
1: a maksymalny poziom poparcia dla rozwoju to jest 7. 6,5 w niektórych badaniach no, tak dyskusyjnych, było. Co daje 12 posłów, 13,
2: no, ale
1: 14.
2: Ten próg błędu statystycznego w okolicach 3% to też trzeba brać pod uwagę. Więc ja myślę, że to jest próba nie zamykania sobie możliwości dogadania się przed wyborami jednak z partią Prawa i Sprawiedliwość i jednak wspólna lista. Dzisiaj to mówię, może się potwierdzi, może nie, ale proszę zapamiętać.
1: Marek Grabowski, Marku, w twoim badaniu Social Changes formacja premiera Morawieckiego miała 3,5, czyli relatywnie mało.
3: W momencie, bo był taki moment, że było 4,8.
1: Teraz mają 3,8 według ciebie, no i też zarzucają ci, że to jest jakieś
3: natomiast
1: zaniżenie.
3: Ja bym powiedział tak, moim zdaniem to jest rozsądny ruch. Ja bym właśnie tutaj, dzisiaj będę stał chyba w kontrze.
1: Moim zdaniem to jest pełna wolność słowa, proszę
3: moim
1: państwa.
3: Moim zdaniem to jest rozsądny...
1: Też zapraszamy wyłącznie mądrych ludzi.
3: Rozsądny ruch. Czemu? Dlatego, że faktycznie bez struktur ciężko będzie podbić ten wynik. I myślę, że celem Mateusza Morawieckiego był wynik na poziomie 10% dwucyfrowy.
1: Dzisiaj, na tym etapie,
3: tak,
1: nie?
3: A nie powiedzmy nawet tych 6-7. Tak, które niektóre sondaże pokazują, tak? Czyli w tych granicach błędu wszystko
1: się mieści. Ale też słyszymy,
3: błędu.
1: Że na przykład jest duża część biznesu, która patrzy na premiera Morawieckiego, bo oni nawet ten biznes, który kiedyś był przy PSL-u, przy Tusku, oni mają poczucie, że z tym rządem nie da się rozmawiać. A to jest biznes, który potrzebuje drobnej regulacji, wiesz, pewnego skupienia się na jego problemach branżowych.
3: Tak. I myślę, że akurat tutaj premier Morawiecki wypada dobrze. Tak, wypada dobrze. Miałem zresztą taką konwencję jakąś samorządową, nie wiem, gdzie ona się odbywała. Trochę mi to umknęło, ale tam było całkiem sporo ludzi i całkiem nieźle to wyglądało, tak. Więc myślę, że to przesunięcie w czasie ma sens, aczkolwiek zgadzam się tutaj z redaktorem Piotrem Semką, że to niektórym może trochę podciąć skrzydła, bo być może niektórzy liczyli, że...
1: Ten brak ogłoszenia partii.
3: Taki, tak,
1: Marek Formela jeszcze w tej sprawie. Marku.
4: No chyba jednak głównym celem i marzeniem premiera Morawieckiego było założenie własnej partii lub przejęcie zarządzania partią, z której wyszedł. W tym studiu mówiłem, że żaden wilk z Wall Street nie będzie dobrą twarzą dużego projektu społecznego, z którym Prawo i Sprawiedliwość poszło do wyborów i który okazał się trafionym programem dla polskich wyborców. Premier Morawiecki jest wartościowym komponentem Prawa i Sprawiedliwości, ale w pojedynkę jest cokolwiek obce emocjom elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. To, że zrozumiał, że to nie jest droga, że nie dojdzie do tego stworzenia aparatu politycznego, którym
1: aż tak byś przesądzał, że to jest ten moment, że zrozumiał, że
4: znaczy,
1: ten
4: zrozumiał,
1: projekt...
4: że przy takich wynikach powolutku staje się postacią w polityce groteskową, więc lepiej mówić o stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie jest wspólnotą obywateli, którzy mają jakieś pomysły, coś chcą zrobić, tu przeprowadzić kawałek ulicy, tam wybudować fabrykę. No upraszczam oczywiście, ale inne są cele stowarzyszenia.
1: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika sieci powiedział, że merytokracja, czyli taki profesjonalizm zarządzania, to nie jest jeszcze polityka.
4: To nie jest membrana i
1: to nie jest jeszcze polityka.
4: Partytura, która doprowadzi się do zdobycia władzy. I premier Morawiecki, który jest człowiekiem inteligentnym, świetnie analizuje sytuację, no w którymś momencie musiał zauważyć, że te wyniki, one nie są przypadkowe. One się układają w pewną narrację, w pewną odpowiedź Polaków na jego propozycje.
1: Słuchajcie, teraz Kraków, za tydzień druga tura w niedzielę.

0: No, cała Polska zainteresowana polityką śledziła ten Kraków, bo są, Marku, sondaże, ale tu był taki sondaż na realnych wyborcach. Zobaczmy te wyniki. No, Łukasz Gibała na czele, bardzo dobry wynik, wyższy niż się spodziewał, ale też dobry wynik pani Moniki Piątkowskiej, też wyższy niż w sondażach. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, też wynik wyższy niż w sondażach. Chociaż nie ma drugiej tury. Aleksandra Owca, partia Razem, która przegania kandydatkę lewicy, no postkomunistycznej, tak to nazwijmy, czyli tej lewicy Czarzastego, no i 4% kandydata Grzegorza Brauna, kandydata formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja nie zarejestrowała swojego kandydata. I jeszcze, żeby ten temat tak wprowadzić, proszę Państwa, Monika Piątkowska, scenka z ministrem sportu. Ludzie mają procesy za to, że dawali coś gminom, że to korzyść polityczna, osobista korzyść polityczna, korupcja polityczna. Te procesy trwają, te prześladowania trwają za te sprawy. Trwają przesłuchania kół gospodyń wiejskich, strażaków, którzy wzięli samochód, bo to korzyść polityczna. A co robi pani kandydatka senator Piątkowska? Zobaczmy.
1: Jak z konkretami, to tylko do Krakowa. Bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki wspólnie z panią senator Piątkowską i mamy bardzo dobre informacje. Tylko dzisiaj w ramach programów ministerialnych kwota wsparcia na budowę infrastruktury tenisowej, orlikowej i budowę wielkiej, pięknej hali sportowej w Krakowie to jest ponad 30 milionów złotych.
2: Kochani Państwo, kampania trwa i kolejne 30 milionów w Krakowie. Bardzo...
0: No taki bezwstyd, można powiedzieć. No, to jest bezwstyd. No, to jest, w Anglii się mówi, że jest taki dwutorowy wymiar sprawiedliwości. Biały coś zrobi, idzie do więzienia. Czarny coś zrobi, nie idzie do więzienia, bo miał trudne dzieciństwo i złe spojrzenia na przystanku. No to u nas tak samo. PiSowiec coś zrobi, idzie do więzienia. Pani Piątkowska może to zrobić. Może Piotr Semka. Piotrze, jak ty na to patrzysz? I także oczywiście pytam tu szerzej o wyniki krakowskie. Kto wygra w drugiej turze?
3: Ważne jest to, że Drewnicki, kandydat PiS-u, uzyskał samodzielnie dobry wynik, ale PiS powinien z tego wyciągać wnioski. To znaczy, to powinien być teraz lider, twarz PiS-u w Krakowie. Zobaczymy, czy tak będzie. Z takich sukcesów trzeba korzystać, bo ludzie wzrastają dzięki sukcesom, ale gdy ich wysiłek jest niezauważany albo za słabo dostrzegany, no to w takim razie gorzknieją. Jeżeli PiS nie chce, żeby był to kolejny młody zgorzkniały, a niedawno grupa takich młodych zgorzkniałych opuściła PiS z Morawieckim, to niech na Drewnickiego chucha i dmucha. Kolejna obserwacja. Owca, czyli Razem, dobry wynik. Ale w wypadku Razem zawsze powtarza się ta sama historia. Pojedyncza, ciekawa postać, zazwyczaj to jest Zandberg, ale tutaj w tym wypadku Owca wykręca dobry numer, a potem wszyscy mówią, no to teraz Razem już będzie liderem lewicy. Po czym coś takiego dzieje się w tej partii, że ten sukces jest rozmieniany na drobne. Tak dotąd było. Czy będzie w przyszłości, zobaczymy.
0: Dziękuję.
3: I wreszcie ostatnia. Proszę. Jeszcze jedna rzecz. Proszę. Istotna. Kandydat Brauna, bardzo silnie wspierany przez Brauna, przyjeżdżał lider Korony parokrotnie pod Wawel, dostał słaby wynik. Jaki wniosek? Kandydaci Brauna są mało atrakcyjni. Popularność Korony to jednak jest osobista siła Brauna, ale gdy pojawiają się jego takie mniej lub bardziej udane kopie, to powstaje wrażenie albo młodzików, kogucików, albo takich starych wyjadaczy jak pan Fritz czy pan Skalik, więc to jest jednak słabość Brauna.
0: Słuchajcie, też zrobiono przy okazji exit polu taki sondaż na tych realnych wyborcach i tam wyszło między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Krakowie 22%, gdyby to przełożyć na kraj, to jest 32%. Było to przy wyższym wyniku z tego exit polu Michała Drewnickiego, więc tam by wyszło pewnie 28-29, prawda? Ale Marku, czy to rzeczywiście takie, że ten Kraków pokazał, że jest coś fundamentalnie złego w sondażach? No bo nawet słyszałem takie pytanie od ważnego polityka. Mówi tak, jest pytanie dzisiaj, czy sondaże mylą się jak zawsze, czy mylą się wyjątkowo mocno, bo ponoć trzeba 20 osób zapytać, żeby jedna zgodziła się wziąć udział w ankiecie.
4: Znaczy ja powiem tak, ja robiłem taki sondaż właśnie krakowski, on nie był nigdzie publikowany. niestety, a może stety, i służy mi jako narzędzie do po prostu rozwoju naszego algorytmu liczenia. Nawet powiem szczerze, że nie doceniliśmy pana Drewnickiego tak na jakieś 1,5-2%. Ucieszyłem się o tyle, że u nas też wyszedł słabo Braun, a ciągle mi zarzucali, że ja nie doszacowuję Brauna. On wyszedł na tym mniej więcej samym poziomie, około 4%. Także powiem tak.
0: Czy to jest ważna bitwa, ten Kraków?
4: Kraków jest na pewno ważną bitwą. Szkoda, że bitwa warszawska została przegrana, że nie odbędzie
0: się. Uważam, że szkoda, że została podjęta, bo wiadomo, że to się nie uda.
4: Nie, myślę, że gdyby trochę PiS się bardziej zaangażował, to może by jednak.
0: No ale PiS się ma, jakby to, jeżeli się robi jakąś inicjatywę, no tak, to najpierw się idzie zapytać, a nie się ogłasza.
5: Jak się zbierało głosy głównie na warszawskiej patelni, a nie poszło się do tych dzielnic, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie mieszkają ludzie.
0: Ale żeby pójść, to trzeba mieć ludzi.
5: No dokładnie. Tak. Natomiast wracając jeszcze do Krakowa, to jest nie tylko kwestia wykorzystywania środków publicznych do promowania kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale także używania osób publicznych. Komisja Wenecka i OBWE przestrzega przed wykorzystaniem osób pełniących funkcję publiczną w kampanii wyborczej, ale pani Piątkowska sobie z tego nic nie robi. Ogłasza, że będzie konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Takie plakaty się pojawiły w Krakowie.
0: No to jeszcze tam, prawda, bym rozumiał, natomiast ja nawet bym ten sport rozumiał, gdyby poprzedników nie nękano za to.
4: To polityczne w końcu, więc trudno to politycznie nie wspierało.
0: Proszę Piotrze, króciutko.
3: Jacku, no jest jedna dobra wiadomość dla tych, którzy nie przypadają za platformą w Krakowie. Panią Piątkowską poparł pani Krystyna Zachwatowicz, tak, która poprzednio wzywała do bojkotu, a jeden z tweetów Piątkowskiej polubił i wsparł Aleksander Miszalski. No to jeżeli takie rekomendacje dostaje pani Piątkowska, to nie spałbym spokojnie.
5: Miszalski chyba się pojawił.
0: Dobrze, Marek Formela w sprawie Krakowa, idziemy dalej. Marku, bo jeszcze mam jeden, dwa tematy, które naprawdę moim zdaniem są ciekawe.
6: Uwaga ogólna jest taka, że Platforma potwierdza swoje notowania. Te 30% zdobyte w Krakowie pokazuje, że jest ten obszar stabilizacji wpływu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i to wydaje się w perspektywie roku wyborczego fakt twardy, niezbywalny, który PiS musi umiejętnie rozegrać, czyli obejść ten elektorat, czy znaleźć ewentualnie formułę, która spowoduje rozkruszenie, bo w Krakowie to się nie udało. Sukcesem PiS-u w Krakowie jest start pana Drewnickiego. Uważam, że należy szukać w każdym dużym mieście, w każdym regionie postaci, które wywodzą się z nowej generacji, które mówią
0: tak, Marku,
6: innym językiem.
0: 17% jest niesatysfakcjonujące, ale
6: ona jest obiecująca.
0: Po raz pierwszy był od dawna taka poważna próba postawienia kogoś i powiedzenia mu: stary, no spróbuj powalczyć. A nie, że się stawia figurę znaną, zasłużoną i się zbiera, co się należy, i mówi się: no trudno, w mieście nie wygra.
6: Tak naprawdę to jest...
0: Gryz trawę, należy mu się wielki szacunek
6: walka,
0: za to.
6: Walka pani Piątkowskiej, czyli Platformy, z panem Gibałą, który był w kilku organizacjach politycznych wcześniej, a teraz jest przedstawiany jako kandydat niezależny, choć z dość czytelnym...
0: No on obalił Miszalskiego,
6: nie sam, ale razem z panem Hoffmanem. No to jest też umyka naszej wrażliwości, ale to jest też dyskusja o tym, jaki ma być ten Kraków, tak? Bo my patrzymy w kategoriach dużych rozstrzygnięć politycznych, ale tak naprawdę wewnątrz toczy się rozmowa o tym, jak można lepiej żyć w Krakowie, do jakiego stopnia administracja samorządowa może być wobec własnych obywateli represyjna, opresyjna, ile obywatele mogą, w jaki sposób ich sposób myślenia o mieście będzie wykonywany przez tych, którzy posiadają władzę, czyli jaka jest komunikacja między w instytucjach samorządowych. Ona za Miszalskiego padła. Nie spodziewam się, żeby z tym ortodoksyjnym podejściem kandydatka liberalnej partii mogła zmienić filozofię, a że sięgają po instrumenty, które ciebie zdenerwowały, no to jest powszechna praktyka instytucji związanych z Platformą, polityków Platformy, którzy też w Gdańsku nieustannie reklamują różne eventy za pieniądze publiczne w radiu publicznym, które wciąż się znajduje w likwidacji, i nikt nie zwraca uwagi uwagi na to, że jest to korzyść polityczna.
0: Trzeba notować, bo władza się może
6: trzeba
0: zmienić.
6: Trzeba notować.
0: To właśnie do, ostatnio do notowania ataków na siebie wezwał Lech Wałęsa, co zabrzmiało jak prośba o donoszenie, co w jego przypadku jest bardzo ryzykowną ścieżką. Ale proszę państwa, nagranie tygodnia. Reporter Rafał Jarząbek i Lech Wałęsa. Reporter poszedł z wydrukami donosów TW Bolka i poprosił pana prezydenta Wałęsę o komentarz. W tle decyzja prokuratury, według której Lech Wałęsa nie mógł być Bolkiem, bo był wtedy wtórnym analfabetą i nie byłby w stanie tak długiego tekstu napisać. Krótkie nagranie, bardzo proszę.
7: Panie prezydencie, czy dwa słówka możemy z panem zamienić?
8: Czekajcie, panowie, wejdziemy na górę.
7: Dobrze, dobrze, dobrze. Panie prezydencie, to...
8: No dobra, co jest?
7: To dwa słowa chciałem zamienić. Tutaj mamy takie skany dokumentów. Czy pan poznaje
8: te dokumenty? Tym.
7: Dlaczego?
8: No bo to tak, do tego to się nadaje.
7: Ale czy to jest pana pismo?
8: Nie, to nie jest.
7: Panie prezydencie...
0: Jakoś tak nam się ostatnio fekalnie zrobiło, bo Włodzimierz Czarzasty też chwaląc Unię mówił, co on to robił w polu przy granicy czesko-austriackiej, czechosłowacko-austriackiej.
5: Ale dzięki temu oświadczeniu Czarzastego już wiemy, co oznacza skrót WC umieszczany na toaletach.
0: Słuchajcie, takie krótkie pytanie, bo już nie mamy dużo czasu, ale Piotrze, może od ciebie zacznę. Dlaczego wpycha się tak bardzo społeczeństwu to kłamstwo? Wszyscy wiedzą, jak było. Nawet obrońcy Wałęsy wiedzą, ale prokuratura idzie na rympał i mówi, że to był wtórny analfabeta, ośmiesza go, ale broni tego kłamstwa.
3: Po prostu jest to polityczny deal, który się zaczął około 2002 roku między Lechem Wałęsą a Platformą, na zasadzie usługa za usługę. Platforma reaguje, gdy niepokalana cześć Wałęsy jest atakowana. Przypominam, jak Donald Tusk zlecił sprawdzenie z prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, co miało być karą za to, że profesor Nowak był promotorem Zyzaka, biografa Wałęsy krytycznego. I w zamian Wałęsa w odpowiednich momentach wspiera Tuska, zachęca do głosowania na Platformę. Tyle, że to jest deal pozbawiony jakiejkolwiek sympatii. Ja nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk, którym zapewne konsultowano ten komunikat Żurka w sprawie Wałęsy, czy nie... Po prostu złośliwie się nie roześmiał i powiedział, świetna sprawa, my wychodzimy na obrońców Wałęsy, a tak tutaj się uśmiecha. Szczerze mówiąc, ja tego faceta z Gdańska to już też nie cierpię, bo ciągle żąda czegoś nowego, ciągle wrzeszczy, że ma za mało emeryturę, jest nie do zniesienia. Więc nic nie stanie, jak mu troszeczkę soli na ogon nasypiemy. A przy okazji będziemy kryci, a Wałęsa, zawsze Wałęsę mówimy w leku, to my cię uniewinniliśmy od zarzutu pisania donosów.
0: To bardzo celne, nie pomyślałem o tym, że to może, ale to tak to brzmi prawdopodobnie.
5: Pomyśleć, że gdyby pani...
3: Jak ktoś na Tuska, to zaraz Marka Formelę zapytaj, czy ja się ta teoria.
0: Ja nie znam, ja znam z telewizji. Raz w życiu przeprowadzałem wywiad z premierem Tuskiem. Jako młody człowiek. Nie, no już później nie dał okazji.
5: Ale proszę państwa, no wszystko by było w porządku, gdyby pani Kiszczakowa nie postanowiła zrobić porządku na Pawlaczu. No wszystko się od tego zaczęło.
0: Że postanowiła zanieść. Ona też numer Wałęsie wycięła. Przecież mogła to spalić, ale mówi nie, tyś nam tu syfu narobił. Na pewno... Solidarność całą dekadę nam zmarnowała. Musieliśmy tyrać, pilnować tego narodu.
5: No właśnie, tylko jest
3: pytanie... Ale Jacek, to jest tajemnica dramatu Wałęsy. Że jego obrońcy tak naprawdę nim pogardzają. Przypomnę ci, jak pan Głowacki, autor scenariusza do filmu Wałęsy hagiograficznego, potem udziela wywiadu Newsweeku i wypowiada się o nim lekceważąco. To jest ten dramat, że oni to robią w myśl rozkazu i linii Platformy, a wcale Wałęsy nie szanują, bo gdyby wokół Tuska był ktoś, kto naprawdę by się troszczył o Wałęsę, to by powiedział: Donald, nie wypuszczamy tego dokumentu. No nie możemy go kompromitować, przedstawiając go jako debil. na analfabetę, a nie znalazł się nikt taki, kto by to zatrzymał. I to jest ta diabelska tajemnica tego paktu Wałęsy z Platformy.
0: Tak, tak, tak, tak, oczywiście.
5: Dla mnie to, co się dzieje, to jest takie moje osobista taka klęska i rozczarowanie i takie poczucie wielkiego oszustwa. Spędziłam 2 miesiące w czasie obrad Okrągłego Stołu, wówczas jeszcze w Pałacu Namiestnikowskim i wydawało mi się, że to jest cudowny moment, że nareszcie przyszła ta solidarność i dogaduje się z tą drugą stroną i stawia wymagania, a to wszystko jedno było wielkim teatrem i wielkim oszustwem, jak się potem okazało. Potem wyszła Magdalenka na jaw, no i to wszystko, co jest związane z Lechem
0: Wałęsą. Ale ja też myślę, że takie wmawianie tego kłamstwa to jest takie trochę jak ten kij bejsbolowy Tuska. To ma powiedzieć Polakom, że jesteście zerem. Jeżeli my uznamy, że nie był TW Bolkiem, jeżeli chcemy, to będziemy wam to wpychali do gardła. To jest niszczenie prawdy, fundamentu życia społecznego. To jest ten element, o którym mówi Piotr, ale to też jest tak jak kłamstwo katyńskie. Nie macie uczyć się w szkołach kłamstwa, bo my tak decydujemy. Ale przepraszam, to jest moje zdanie. Ktoś z was jeszcze, Marku?
4: No ja myślę, że w ogóle dramatem prezydenta Wałęsy było to, że na początku swojej prezydentury nie powiedział: tak, podpisywałem, przepraszam, miałem jakiś tam moment słabości.
0: Dziś już byłoby po sprawie, tak.
4: On wtedy był naprawdę na topie i był bohaterem i ludzie by mu wybaczyli, a tak to po prostu jest jakaś taka degradacja zupełna, już upadek. I teraz to, co ta prokuratura zrobiła, rzeczywiście tu redaktor Piotr Semka ma rację, to już jest takie upokorzenie.
0: Upokorzenie, no,
4: naprawdę.
0: Swoi kopnęli.
4: Upowiedzenie takie, jesteś niczym.
0: Mogli to ubrać w jakieś obłe słowa na przykład, prawda, tam, że prawda.
4: No, albo w ogóle mogli nic nie ruszać.
0: Ta analiza Instytutu Zena, która potwierdziła, że to Lech Wałęsa pisał, to nie było tylko, to profesor Cęckiewicz mi powiedział, to nie było tylko badanie pisma Wałęsy, to było także badanie pisma SB-ków, protokolantów, że to tak. Jakby cały kompleksowa układanka. Ale Marek Formana.
6: Też, no, żeby minister sprawiedliwości, prokurator Żurek zaakceptował stanowisko, z którego wynika, że Instytut Zena, którego orzeczenia są fundamentem, opinie są fundamentem wielu twardych rozstrzygnięć sądowych, został tak publicznie zdyskwalifikowany, żeby w sposób kuriozalny nie wiem, wypolerować wizerunek Wałęsy, czyniąc z niego debila, ale też kosztem Instytutu Zena. No to jest w ogóle instytucja niebywałe. Państwowa, to jest niebywałe.
0: Słuchajcie, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. Dziękuję za to wydanie salonu Piotrowi Semce z Gdyni. Wszystkiego dobrego dla festiwalu NNW, który też właściwie bez pomocy w tym roku.
6: Jedno zdanie. Jak to dobrze, że Obajtek połączył Orlen z Lotosem.
0: Bo?
6: No bo w ten sposób rząd ma olbrzymie możliwości uzyskania wielkiej dywidendy.
0: Nie przeszkodzi to skazać Daniela Obajtka.
6: Nie przeszkodzi.
0: Marek Formela, Aleksandra Jakubowska, Marek Grabowski.
4: Wszystkiego dobrego.
0: Proszę państwa, ja jeszcze tutaj może przeciągnę, ale chcę się pożegnać nagraniem, w którym reporter telewizji w Polsce 24 Krzysztof Nowina-Konopka zwraca uwagę Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie może zwracać się do prezydenta per pan, to samo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie, jaka odwaga tego reportera. Niech to wybrzmi. A ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
9: Krzysztof Nowina-Konopka w Polsce 24. Panie Marszałku, na początku pozwolę sobie na krótką uwagę, bo pan mówi o tym, jak wyraża swój stosunek do prezydenta Nawrockiego. Mówi pan Karol Nawrocki, mówi pan również Bogdan Święczkowski z Trybunału Konstytucyjnego i no, chciałem tylko zwrócić uwagę, że nikt z nas, niezależnie od jakiejkolwiek sympatii, nigdy do pana się nie zwraca inaczej jak panie marszałku, a nie na przykład Włodzimierz Czarzasty z Sejmu. Po prostu apeluję o to, żeby wobec osób, które zajmują konstytucyjne stanowiska, zwracać się adekwatnie.
10: Proszę pana, mam taką prośbę, niech pan zwraca uwagę swojemu szefowi, jak ma się odzywać i jak ma się odnosić do innych ludzi. W sprawie pana Święczkowskiego,
9: o kim pan mówi?
10: Ale teraz ja mówię.

0: Reklama.
1: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
4: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

się rozszerza, a ty jesteś w nim planem.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, Tilaw. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary.
22: Lista Przebojów Muzyczne Dary.
21: Drodzy Państwo, to nie, to Janusz Janina Iwański, żywy.
22: Dary.
21: Żywy.
22: No i oczywiście naprzeciwko mnie mój serdeczny kolega, redaktor naczelny Dariusz Ciszewski.
21: I prezes Janusz Janina Iwański, więc
22: a za
21: jesteśmy
22: okienkiem
21: w komplecie. Nasz realizator Marek Łuszczyński, którego serdecznie witamy na pokładzie. Notowanie 1291. Zaczynamy od miejsca 20.
22: A tutaj Krzysiu Antkowiak.
21: Pozdrawiamy go serdecznie.
22: Zostanie mi muzyka.
21: To tytuł płyty.
22: Na Nowolipkach.
21: To tytuł nagrania. Słowa oczywiście ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Słuchamy, a za chwilę statystyki. Pozdrowimy rozgłośnie. Pomieścisz.

0: Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach, miejsce 20 na notowaniu 1291 listy przeboju z Szedary.
1: No,
0: czekałem już na te statystyki, które poda Janusz, ja nie ma nic.
1: Zanim podam statystyki, dopowiem, że mój ulubiony Maciek Balcar na 19 z utworem stylu Dróg.
0: Tak jest.
1: A statystyki są bardzo interesujące, jak mianowicie zwykle. Ponieważ jedni idą w górę, inni idą w dół, jedni stoją w miejscu. Mhm. Ale jak odwrócisz...
0: Czyli bronią się.
1: Tak, a jak odwrócisz do góry nogami,
0: tak,
1: to ci, co stoją w miejscu, są w tym samym miejscu.
0: Brawo ty. A co z tamtymi się dzieje?
1: To a może tamci po prostu, a tamci się bujają z góry na dół.
0: Zamieniają się miejscami.
1: Z góry na dół, z dołu do góry.
0: Najlepiej oczywiście być w takiej rakiecie, gdzie nie ma grawitacji, to wtedy wiesz.
1: 11 góry do góry, 7 w dół, 2 są cały czas
0: obronione
1: w samym miejscu. Tak, tak, okay. Tak. A teraz Maciek stylu Balcar. Dróg.

0: Maciek Balcar, stylu dróg. Dróg jest mnóstwo, może nawet nieskończenie wiele, ale są takie, w które nie warto wchodzić. Zajrzyj do dekalogu. Maciek Balcar, 19 na 18.
1: Julia i Grzegorz Kopala. To rodzina.
0: To rodzina. Chcesz pozdrowić radiostację?
1: A może za chwilę.
0: Rodzinne.
1: A, dobrze. W takim razie
0: na
1: proszę bardzo.
0: Radio Rodzina Wrocław można pozdrowić
1: radio
0: teraz.
1: Radio Rodzina Wrocław, Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpoolu. Wszystkie
0: i
1: radia i DAB+, wszystkie radia na świecie przez internet. No i tutaj, gdzie w tej chwili siedzimy, a siedzimy nad kaplicą.
0: Siedzimy nad kaplicą. Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj wiele będzie na ten temat. Zobaczą
1: tu
0: państwo, ale
1: się nie powiem. Radio Jasna Góra.
0: Tak jest.

0: Julia i Grzegorz Kopalowie to rodzina. Pozdrawiamy też, można powiedzieć, rodzinnie, bo jest taka rodzina. Listy przebojów muzycznych dary. Trochę tak jest, nie? Janusz.
1: Ale oczywiście wszyscy razem stanowimy tę rodzinę.
0: Tak jest. Był tutaj u nas na przykład pan Wiktor ze Śląska.
1: No proszę.
0: Pisał też SMS-y. Pozdrawiamy z pozdrowieniami.
1: Dziękujemy.
0: Panie
1: oczywiście.
0: Wiktorze, serdecznie pozdrawiam pana. Był pan tu u nas w radiu. Dziękujemy za wizytę i serdecznie pana pozdrawiamy.
1: No ale każdy, kto
0: stały
1: słucha.
0: Słuchacz od wielu lat pan proszę. Wiktor jest, tak.
1: No wie, że każdy, kto słucha listy przebojów muzycznych dary, to jest jakby w rodzinie.
0: No jest w rodzinie, jest.
1: Każdy może zostać listonoszem przebojów, listy przebojów muzyczne dary. Jeżeli
0: tak
1: powiesz innym, puścisz list, cokolwiek to znaczy, może być SMS, albo zadzwonisz, to też jest list, bo to jest komunikat.
0: Tak jest, tak
1: powiedz
0: jest, tak
1: innym,
0: jest.
1: Że to jest bardzo fajna lista przebojów.
0: No to pozdrawiamy jeszcze Andrzeja, jeszcze pozdrawiamy Joannę, Małgorzatę, Annę, Marka, Ewę, Michała, drugiego pana Michała, Tomasza, drugą panią Małgorzatę, Aleksandrę, Armina, trzecią panią Małgorzatę, Basię, Delfinę, Bogusława, Dariusza, Artura, Brunona. Super, że jesteście tak licznie.
1: No proszę, pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz są z nami.
0: W rodzinie. Piotr Nagiel, ufam ci. 17.

0: Ufam ci. Piotr Nagiel na 17 z 18, a tu jaki potężny lot w górę.
1: Coś podobnego, proszę bardzo.
0: Z 20 na 16.
1: Różny i Pankowie, proszę bardzo, Dezyderata, nowość niedawno.
0: Tak jest, projekty ocalone, Rafała Pożyzińskiego.
1: Rafał Ocalony, przecież
0: tak
1: to
0: jest
1: ten,
0: tak
1: to jest ten, który prowadził przez wiele lat program Ocaleni.
0: Tak, był
1: Ocaleni
0: dyrektorem pierwszego
1: Ocaloni,
0: programu
1: nie pamiętam, Ocaleni chyba.
0: Ocaleni.
1: Mhm. Bardzo zacny program, że udało ci się, Rafale, po prostu, że tak powiem, na antenie wyspowiadać ludzi, wyspowiadać w cudzysłowie oczywiście, którzy jakby dali świadectwo i powiedzieli.
0: No ty też dałeś świadectwo.
1: Tak, ale, no tak, to prawda, ale jakby mówię, że tak wiele osób po prostu udało ci się nakłonić, ja nie wiem jak to nazwać, no.
0: Zaprosić, zachęcić.
1: Ale wiem, no ale...
0: Zapalić.
1: Myślę, że, wiesz, nakłonić na swój sposób, wiesz.
0: Rafał też jest terapeutą, leczy ludzi, także fantastycznie. Pozdrawiamy cię, Rafale.
1: No, to mamy nowość, Rafale, twoją na 16.

0: Dezyderata z 20 na 16. Piękny lot, różni pankowie, ocalony projekt Rafała Porzezińskiego. Na 15 zaś Muniek i Macio.
1: Proszę bardzo, ziomale z osiedla.
0: Tak, mieszkaliście blok w blok, tak?
1: Mieszkaliśmy blok w blok, tak jest, dzielnica cudów, było napisane chyba na moim bloku nawet.
0: I tam jeszcze żużlowiec mieszkał, pan Gołębiowski.
1: Tak, który zginął w wypadku razem chyba z Bożykiem, zginęli razem. To jakaś...
0: Przykre.
1: No przykre życie, tak jest, ale...
0: Warto się pomodlić.
1: Pomyślmy o wolności.
0: Tak jest, pomyślmy o wolności.
1: Ja bardzo sobie cenię, bo... Miłość jest wolnością, a Bóg jest miłością.
0: A za chwilę Państwo będą mieli zaproszenie na suplement. Przypomnij mi, Janusz, że mam zaprosić słuchaczy na suplement, gdybym zapomniał.
1: Darku, przypominam Ci, żebyś nie zapomniał.
0: Okej, dziękuję.

0: Otóż to, przypomniałeś mi to, ja przypominam Państwu, w takim razie ja właściwie to zapraszam na suplement do listy przebojów muzycznych Lary. Druga część spotkania z Muńkiem i Maćkiem i najnowszą ich płytą Mama. Także zapraszam bardzo serdecznie, a ty zapraszasz? Rafał Porzeziński został pozdrowiony przez Muńka osobiście w tym suplemencie.
1: Słuchaj, ty zapraszasz, a zapraszam Państwa, byście zostali listonoszem listy przebojów muzycznych Dary, ponieważ na przykład takie utwory Electrolux Torpedy jak Persona Non Grata
0: są tylko u nas.
1: Nie zdarzają się nigdzie indziej.

0: Słyszałeś ten tekst Lux Torpedy? Hansa i Licy?
1: Znam go na pamięć.
0: Człowieku, zlinczowali pracownika rzeźni.
1: Rano.
0: A wieczorem...
1: Ale za co go zlinczowali?
0: No, że kroił mięso na porcję.
1: A ci sami dobroczyńcy wieczorem?
0: No niestety legalizowali aborcję. Strasznie bardzo niestety.
1: Wiesz, no życie czasami bywa straszne, bardzo brutalne.
0: Straszne,
1: ale
0: to jest.
1: Żeby,
0: jakie to jest przewrotne.
1: No ale wiesz, żeby ustawowo... Jakby, wiesz, zrobić coś takiego...
0: To jest niebywałe, zwłaszcza, że człowiek nie ma prawa zmieniać prawa Bożego. To jest bezprawie w najwyższym stopniu. Nie zabijaj.
1: Ale wiesz co, nie każdy ma, wiesz, jakby świadomość duchowości. To nadal nie zmienia naszego człowieczeństwa.
0: Absolutnie. Prawo do życia jest największym, najwspanialszym prawem, które dał nam Bóg. Dobra, lecimy. Electrolux Torpeda 14, a na 13?
1: Wiesz co, przed chwilą widziałem...

chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1 na 13, a na 12 Piotr Orstkin z płyty 54, czyli Różaniec, Nowenna Pompejańska, Bartolo Longo. Jesteśmy a propos, bo przecież październik, miesiąc różańcowy.

0: unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.
1: Drodzy Państwo, mamy niesamowitą wizytę gościa z Chorwacji, który jest dziennikarzem w Chorwacji. Chorwacki Katoliczki Radio.
2: Chorwacki.
1: Chraczki.
3: Dziękuję bardzo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Laudetur Jezus Chrystus.
1: In secula seculorum.
3: Chorwacja. Amen. Chorwacja. Croatian Catholic Radio. Chorwacki Katoliczki Radio. 30 godzina.
1: Aha. Pięknie. Jak się nazywasz?
3: Kochamy Polska.
1: My Chorwacy.
2: What's your name?
3: Domagoj.
2: Domagoj.
3: Pięknie. Pejic.
2: Pejic. Domagoj Pejic.
3: Je.
2: Chorwacja, Chorwacko is very nice country.
1: Very nice.
2: Yes, I was
1: bardzo piękna jest Chorwacja.
3: Dziękuję bardzo.
1: Byliśmy niejednokrotnie w Chorwacji.
2: Wyspa
1: na
2: Krk,
1: przykład.
2: Krk.
1: Tak, Dubrovnik.
3: Dubrovnik.
1: Przepiękny jest.

0: Bez Lošinj.
1: No, many musicians play in Philharmonii. In Chorwacji.
2: Także mamy niespodziewanego gościa, który nas odwiedził. Jasna Góra jest, można powiedzieć, jednym z centrów świata. I oto nasz brat chorwacki, dziennikarz z nami. Bardzo dziękujemy. Możesz pozdrowić kogo chcesz w tej chwili.
1: You say to your people...
0: Dragi prijatelji, jako volim Poljsku i u Poljsku sam došao, evo, 39. put. Aha. I uvijek ću doći, jako volim papu Ivana Pavla II. Papu Ivana Pavla II. Papjež Jan Pavel, my favorite. Matka Emilija, ojčec Karol, brat Edmund Vojtila. And koham i Debnjiki, koham i Nova Huta, Lagevnjiki, Zakšuvek.
1: Proszę bardzo, Kraków.
0: Kraków, Kraków. I Wadowice, Wadowice.
2: No i Jasna Góra.
0: Ja, of course.
1: Dziękujemy ci pięknie za wizytę. Dziękujemy ci, kochany, za wizytę. You.
0: Dzięki
1: pięknie. Zostań z nami i posłuchaj piosenek chwilkę.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Chorwację.
1: Teraz mamy Marcina Wargockiego.
2: Jesteś. 11. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce.

Marcin Walkowski, jesteś, wygrywa drugą dziesiątkę, a teraz przedostajemy się potrójnym dzwonem okrętowym korabu z napisem na burcie Muzyczne Dary. Bardzo prosimy Marka Łuszczyńskiego, by uderzył w dzwon okrętowy. I oto wpłynęliśmy do dziesiątki pierwszej. Tutaj ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli. Jestem pewien na dziesiątym. Jestem pewien.

Tak jest, zagraliśmy do końca. Janusz Jeina-Iwański, drodzy Państwo, z naszym gościem z Chorwacji, dziennikarzem radiowym. Niespodziewana wizyta. Tak jest na Jasnej Górze. To jest jedno z centrów świata i takie rzeczy mogą się przytrafić w każdej chwili. A my jesteśmy otwarci na gościnę, zwłaszcza naszych braci Chorwatów. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Co za miła niespodzianka. Niebywałe. Państwo są tego świadkami. Dla Państwa też popłynęły pozdrowienia. I w kraju, i w Chorwacji. A teraz miejsce 9, bo za nami ksiądz Adam Ulatowski, Charyz wyrwany z niewoli, jestem pewien. Na 9 Chłopcy z Placu Broni, jest miejsce obok mnie, już na 9 z 11. Piękny awans do pierwszej dziesiątki. Janusz za chwilę, jak wróci z korytarza, gdzie odprowadza naszego gościa z Chorwacji, to na pewno coś więcej opowie na temat i tego, co robią w tej chwili Chłopcy z Placu Broni, jak również na temat tego utworu.

0: No zobacz, jak się wydarzyło, jest miejsce obok mnie i no zrobiliśmy jest. Miejsce naszemu bratu.
1: Ale oczywiście.
0: Z Chorwacji. Jest.
1: No i do tego okazało się, że przyszedł w odwiedziny i prowadzi też program właśnie w katolickim radiu. Jest z Zagrzebia, więc odprowadziłem go jak należało.
0: Pięknie.
1: Także.
0: Ja bym też poszedł, tylko ktoś musiał prowadzić program.
1: Ta, no ja wiem. No słuchaj, ty jesteś dziennikarzem, ja jestem po prostu z...
0: Zrobiliśmy sobie zdjęcia, bardzo miła atmosfera.
1: Bardzo, bardzo miłe.
0: A i w ogóle to spontan, także całkowita, no. Że tak powiem, sytuacja spontaniczna. Tak jest. Bardzo się cieszę.
1: Piosenka jest miejsce obok mnie. Tak. Franz Dreadhunter jest kompozytorem, to on jakby to wszystko wymyślił. Natomiast myślę, że piosenka jest zacna.
0: Bardzo zacna.
1: Mam nadzieję, że się Państwu podoba.
0: Widać, słychać.
1: A przed nami na 8, ale...
0: Tak jest.
1: Nowy plan.

0: Maleon, nowy plan. Przebaczenie to plan. Przebacz, pozwól sobie przebaczyć. Chrystus ci wybacza w sakramencie pokuty i pojednania. Nowy plan, ósmy Maleon.
1: A teraz system zabezpieczający hamulce.
0: Czyli ABS, a tak naprawdę to anty-Babylon system. System zabezpieczający najgorszy system.
1: No Babylon. I oczywiście w temacie jest mama.

0: Anti-Babylon System, Mamo, z płyty Getsemani na 7, a my już jesteśmy na miejscu 6, tutaj też nowość niedawna, Wiola Brzezińska.
1: W piosence Historia pewnego dzieciństwa.
0: To utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. Słuchamy.

0: Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego, a Państwo pozdrawiają. Pan Michał pisze, pozdrawiam więc serdecznie wszystkich członków rodziny Listy Przeboju Muzyczne Dary i Jasnej Góry. Jak przyjemnie słuchać wspaniałej Bożej muzyki. Pozdrawiamy panie Michale, pozdrawiam wszystkich czekających i słuchających na notowanie listy. To następna korespondencja Ewa i Paweł Waśniewscy. Pozdrawiamy was kochani z Zajączek. Serdecznie pozdrawiamy państwa. Pięknie pozdrawiamy. I jeszcze drugi pan Michał. Pozdrawiam wszystkich słuchających Listy Muzyczne Dary, prowadzących ją oraz realizatorów. Serdecznie pozdrawiamy jeszcze pani Aleksandra i pan Armin. Proszę bardzo, po chorwacku chyba pojechali albo po norwesku. Za chwilę to odcyfruję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Proszę bardzo, Janusz, mamy tutaj różne języki. Chwalien, Jezus i Maria, chyba po chorwacku. Ewiek chwalieni. Dziękujemy za to chorwackie pozdrowienie. Nasz chorwacki gość był na żywo, to nie było zmontowane. Myśmy nawet nie wiedzieli, że on tutaj będzie. Przyjęliśmy go po prostu, jak się przyjmuje brata. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem. Na pewno tak, skoro są takie piękne korespondencje od Państwa Arminów. Jeszcze raz gorąco pozdrawiamy Was w Norwegii, a może w Polsce, tego nie wiem. Lecimy dalej.
1: No, lecimy,
0: za nami
1: lecimy.
0: Szóste, a przed nami piąte.
1: Tutaj Gabi Gąsior, Czas to miłość.

0: Czas to miłość. Maksyma oczywiście błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Gabi Gąsior z mężem Wojciechem na piątym obronionym, a na szarym złocie...
1: Porozumienie.
0: Królów król. Jeszcze chciałem powiedzieć, ale to może za chwilę, że będziemy mieli następnego wspaniałego gościa w suplemencie, bo mamy Aleję Gwiazd nam się zrobiła.
1: No proszę bardzo.
0: Ale to za moment,
1: dobrze? Tak jest.

0: Porozumienie, Królów Król, utwór wielokrotnie triumfował na liście przewojów muzycznych Dary, w tym tygodniu otrzymuje szare złoto. A my już wskakujemy na podium.
1: I poprosimy.
0: Przyjmujemy kogo teraz?
1: Brąz.
0: To ofiarujemy, a kogo przyjmujemy?
1: A no, ofiarujemy brąza, przyjmujemy utwór Pytania.
0: Jarlama i Messejacha.
1: Tak jest.
0: Bardzo prosimy o brąz Marka Ruszczyńskiego. Dziękujemy, Marku. Brąz się wybrązowił na brązowo. Już w kolejce, drodzy Państwo, był tutaj na Jasnej Górze Sławomir Łosowski, zespół Kombi. No i rzeczywiście zrobiła nam się Aleja Gwiazd. Będą nowe nagrania, może się coś pojawi nowego na liście, także wsłuchujcie się w suplementy nadchodzące, bo mamy wspaniałych gości. Trzecie, Jarlam, Messejach, Pytania, brąz brzmi.

0: Jerlam Messejach, pytania na brązowym miejscu już, proszę bardzo, awansowali na podium. Z trzeciego na drugie awansowali?
1: A, tutaj GUO.
0: Czyli Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Prosimy cię, Marku, o srebro. A za chwilę ja wyskoczę do studio numer 2, bo gość leci do Chicago i zgodził się na to, żebyśmy przyznali mu złoty gong. Za chwilę wszystko się okaże. Janusz, to no ja polecę do studia numer 2, a ty będziesz czuwał, dobra?
1: Dobrze, tutaj, tak, no ale jeszcze na razie jesteś, zobaczymy. No,
0: dobra. Jak...

0: To oczywiście Gole z orkiestra na miejscu drugim, czyli tak zwane sreberko dzisiejsze. Czekamy, aż Darek nam kiwnie, że mamy kontakt. A ja, że tak powiem... O, jest, dobra, mamy, widzimy. Dareczku, mamy kontakt?
1: Drodzy Państwo, lista przebojów muzycznych Dary dobiegła do pierwszego miejsca. Notowanie 1291. Wygrywa ponownie Boskie Serce Jezusa. Jak to zabrzmiało? Jak to zabrzmiało? Bo właściwie wszystkie notowania wygrywa Boskie Serce Jezusa. I niech wygrywa do samego końca. Niech wygrywa nasze życie Boskie Serce Jezusa. Jest z nami Piotr Pałka, znakomity kompozytor. Oczywiście kompozytor też melodii do tego dzieła. Witamy Cię serdecznie, Piotrze.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Wiemy o tym, że jesteś w drodze do Chicago. Za chwilę będziesz na pokładzie samolotu. Życzymy Ci dobrego pobytu w Chicago. A teraz przyjmij ten oto złoty gong. Co powiesz? Drugi raz z rzędu utwór wygrywa notowanie na liście przebojów muzycznych Dary. Słuchamy Cię.
2: No, wielka radość. Cieszę się ogromnie, że ten utwór stał się ważny dla tych słuchających. Mam taką nadzieję, że to zawsze jest intencją mojej osoby jako kompozytora piszącego muzykę do bardzo konkretnego tekstu, a tutaj tekst jest napisany przez księdza Jurka Jastrzębskiego, że ta treść będzie dotykała tych wszystkich, którzy będą słuchali, że będzie ich serca zaczną pałać mocniej i będą pragnęły oddania się właśnie Boskiemu Sercu Panu Jezusowi.
1: Powiedz, bo utwór powstał też w kontekście bardzo istotnym, mianowicie namaszczenie kościoła w Milejczycach. Tam obraz Boskiego Serca Jezusa, kiedyś rozmawiałem na ten temat i okazuje się, że obraz ten może być nawet najstarszym na świecie. Rozmawiałem z Grzegorzem Kasjaniukiem, autorem książek między innymi też na ten temat i okazuje się, że rzeczywiście to przepiękne dzieło, obraz ma swoją moc, cały szereg nawróceń, cały szereg uzdrowień właśnie w tym miejscu, Milejczyce. Gorąco polecamy. No ale właśnie, utwór też powstał w tym kontekście.
2: Tak, to było specjalne zamówienie. To jest w związku właśnie z tym, że mamy sanktuarium serca Pana Jezusa, takie niezwykłe sanktuarium. I takie też było zamówienie, żeby utwór powstał, więc myślę, że dobrze się wpisał w kontekst, ale też tak naprawdę kontekst tutaj naszej rzeczywistości, w której nasze serce potrzebuje ulicznie stanie do tego żywego serca Pana Jezusa. Oczywiście też w sanktuarium będzie rozbrzmiewało jako utwór i mam nadzieję, że będzie otwierało te nasze serce, które często są bardzo zimne.
1: Tak. Też piękna historia, bo utwór ten dostał imprimatur, może być wykonywany też liturgicznie, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj wieloma kwestiami zajął się sam autor tekstu tego utworu, ksiądz Jerzy Jastrzębski, z którym to już nasza wspólna kolejna produkcja. I tak, to prawda, ten utwór śmiało można wykonywać na liturgii, ma takie zatwierdzenie imprimatur i nadaje się jak najbardziej do tego, żeby modlić się podczas mszy świętej.
1: Jest taka tajemnica i kapłana wtedy, kiedy sprawuje najświętszą ofiarę i też jest taka tajemnica kompozytora, kiedy sprawuje, byśmy powiedzieli, misterium komponowania. No na pewno tak było. Gdzieś miałeś ten kontakt z Chrystusem w Jego najświętszym sercu. Jeśli możesz nam troszkę odsłonić tajemnicę arkana, jak powstawał ten utwór, będziemy bardzo wdzięczni.
2: Dla mnie każdy tekst, który otrzymuję, tekst szczególnie utworu, który ma być modlitwą śpiewaną, modlitwą, którą się będą inni modlić, no to zawsze początek jest taki, że muszę w ten tekst wejść, muszę go przeczytać, ale tak naprawdę muszę go przeżyć. I dla mnie najlepszym miejscem jest najświętsze i adoracja. Jest czas taki naprawdę błogosławiony, kiedy jeszcze dźwięki nie będą, a mogę tutaj oddać swoją gotowość. To jest niezwykłe, bo po czasie zaczynają się gdzieś tam pierwsze dźwięki, to są bardzo banalne. Mam wrażenie, że to tak chyba jeszcze nie to. Ale doświadczenie mi mówi, że nawet najprostsze dźwięki, które pojawiają się w jego niebie, w danym tekście, trzeba je szybciutko utrwalić, zapisać czy nagrać. No i potem rzeczywiście obserwuję, uczestniczę w takim niezwykłym cudzie powstawania tych małych perełek, ale też różnych innych większych utworów oratoryjnych, bo też ostatnio mam taki duży ciąg pisania oratoriów, czy to o świętym Maurycie dla parafii we Wrocławiu, czy dosłownie kilka dni temu prapremierowo wykonanie oratorium o Franciszku z okazji 800-lecia. Nawet w imieniu tego pięknego świętego. Zawsze ta przestrzeń ciszy. Tej ciszy potrzebuje i ciszy Najświętszego Sakramentu. Wtedy się rodzi to, co potem możecie Państwo usłyszeć.
1: Cisza Najświętszego Sakramentu, która jest ogromnym światłem, które płynie z tamtej strony do serc naszych, też serc kompozytorskich, jak się okazuje, jest główną inspiracją w powstawaniu tak pięknych dzieł, jak to Boskie Serce Jezusa. Piotrze, bardzo dziękujemy za to krótkie spotkanie. Zapraszamy na Jasną Górę. No i oczywiście życzymy dobrej podróży do Chicago.
2: Bardzo dziękuję, polecam się modlitwie, a ty wszystkich, którzy będą blisko Krakowa, to już 17 października w Sanktuarium Jana Pawła w Krakowie odbędzie się koncert Tryptyk Rzymski Jana Pawła pięknie z moją muzyką. 17 października o godzinie 18 serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękujemy. Piotr Pałka był naszym gościem, kompozytor utworu Boskie Serce Jezusa. Dużo dobra z Panem Bogiem.
2: Z Bogiem. Z

0: No i już przybiegłem ze studia numer 2. Udało się połączenie. Piotr Pałka na lotnisku gdzieś schował, żeby z nami rozmawiać i przyjąć Złoty Gong. Rewelacja. Agnieszka Cudzik śpiewa Boskie Serce po raz drugi z rzędu. Złoty Gong. Gratulujemy. Notowanie 1291 dobiegu końca. Janusz Janina Iwański.
1: I nasz naczelny redaktor Dariusz Ciszewski.
0: I prezes Janusz Janina Iwański.
1: Widzę, że nie odpuszczasz.
0: Marek Łuszczyński za sterami techniki radiowej. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień.
1: To wszystko z sympatii, kochani, dla Państwa oczywiście żartujemy sobie, żeby czas z muzycznymi darami płynął ciepło i miło.

0: I w ten oto sposób zakończyliśmy listę przebojów muzycznej Dary. Notowanie 1291 dobiegło końca.
1: A zapraszamy. Piękło i nie kłaniamy i zapraszamy za tydzień oczywiście.
0: Pa, pa.
2: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary.
2: Lista,
1: dary. Muzyczne dary.
2: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
2: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
3: To jest Justyna Staczkowska. Życzę Państwu miłego dnia.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.